0: Do aresztu trafił kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu przez byłego partnera. Do tej pory strzelał bramki, teraz Robert Lewandowski będzie dodatkowo napędzać turystyczny ruch. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowca autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech, został aresztowany na 30 dni. Węgierski sąd uznał, że na wolności mężczyzna mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia, mówi rzecznik sądu w Miszkolcu Tunde Majorusz.
1: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
0: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Za ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech modli się papież Leon XIV, zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. W telegramie wystosowanym do polskich duchownych napisał, że jego świątobliwość przyjął z głębokim bólem wiadomość o wypadku pielgrzymów powracających z Medjugorje. W szpitalu zmarła 46-latka postrzelona w weekend w Swarzędzu. Informacja przekazała właśnie komenda miejska policji w Poznaniu. Podejrzany o atak 51-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Na razie ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Ale w związku ze śmiercią kobiety prokuratura najpewniej zmieni kwalifikację prawną jego czynu. Remigiuszowi Z. już teraz grozi jednak dożywocie. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości. W Kijowie 9 razy mieszkańcy alarmowani byli wczoraj alarmami przeciwlotniczymi. W stolicy Ukrainy słychać było wybuchy. Siły powietrzne napisały w komunikatorze Telegram, że Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu 76 bojowych dronów Shahed. Obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić większość odrzutowych dronów rosyjskich. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy nasz piłkarz wystąpił w trzech kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabikiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpił inne gwiazdy, o czym Błażej Flesza.
2: Koszt internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują trzy miasta: Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
3: Cała kampania emitowana będzie w social mediach.
2: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
3: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
2: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
4: Roberta fajnie było poznać.
5: Była okazja zagadać o piłce?
4: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessem Eisenbergiem.
2: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
0: A kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł też wypalił.
6: Pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenie. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również burze. Na ogół od 19 do 23 stopni.
7: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Hey! Bon Ton Radio.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem.

0: korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Nowy rok szkolny za rogiem, ruszył wyścig po wyprawkę. Marcin Krzemiński. Dziś do Polski wróci kolejne 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim. Przypomnę, w wypadku zginęło 12 osób. Wczoraj na miesiąc sąd aresztował kierowcę autokaru. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Grozi mu do 8 lat więzienia. Z tego co wiemy, był zmęczony i zasnął. Przez co autokar zjechał na pobocze, a potem do rowu i przewrócił się na bok. Takie informacje mamy w aktach sprawy, mówi rzeczniczka sądu w Miskolcu Tunde Majorosz. Kierowca o wypadku na razie nie chce opowiadać. Jego obrońca zapowiedział odwołanie od decyzji o areszcie. Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Bardzo smutna informacja. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Zabierała głos w sprawie praw człowieka i demokracji. W tegorocznych obchodach rocznicy powstania nie brała udziału osobiście, ale w nagraniu zaapelowała do warszawiaków.
1: Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. Mamy też niestety smutną wiadomość ze świata muzyki. Nie żyje Frank Beard, perkusista zespołu rockowego ZZ Top. Miał 77 lat, był współtwórcą wielu przebojów zespołu, między innymi tego. Artysta odszedł w otoczeniu rodziny na swoim ranczu w Richmond w Teksasie. Dziś wyższe ceny maksymalne paliw. O 5 groszy więcej niż wczoraj zapłacimy za benzynę 95, bo 6 zł 46 groszy, a o 10 groszy więcej będzie kosztował litr oleju napędowego 7,37. A propos wydatków, pierwszy dzwonek w szkole coraz bliżej, ruszył więc wyścig po wyprawkę. Na liście plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest długa, a portfel szybko chudnie, mówią rodzice.
2: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
3: Co roku mam nowe. Raz mama kupuje, raz trzecia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
4: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć.
0: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Pomóc nieco może świadczenie Dobry Start, czyli tak zwane 300+, ale resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Funkcjonariusze z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej doprowadzili do wydalenia z Polski obywatela Ukrainy. Mężczyzna odbywał karę pozbawienia wolności za pobicie, kradzież oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Kolejna osoba padła ofiarą oszustów przy rezerwacji wakacji. Do policjantów z naszego regionu zgłosiła się 56-latka, która straciła ponad 1700 zł. Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych wpis, że szuka apartamentu na urlop w Chorwacji i to był początek jej kłopotów. Klub piłkarski Start Krasnystaw po wycofaniu się z rozgrywek w czwartej lidze rozpoczął proces modernizacji swoich struktur. Od niedawna funkcję prezesa przejął po Marku Kwietniu Ireneusz Wojciechowski, który podkreśla, że głównym celem jest stworzenie silnej kadry w różnych grupach wiekowych.

0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Najcieplej na południu, tam dziś maksymalnie 25 stopni, poza tym od 19 do 23. Dużo chmur, miejscami deszcz, lokalnie możliwe burze, ale pojawi się też słońce. W trakcie burz silny wiatr.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Dla mnie osobiście trudny poranek. Oczywiście, że trudny, tak jest, ale damy sobie radę. Razem damy sobie radę. Dzisiaj 19 sierpnia, witam w środę, tu Fox.

Dzień dobry, ponownie wam się kłaniam i witam was na programie Bonton na lato. Tak jest, lato, lato wszędzie, zwariowało, szalało. No ale my dzisiaj możemy szaleć również z Bolesławem, Juliuszem oraz Ezechielem, bo to oni dzisiaj obchodzą swoje imieniny. W niektórych kalendarzach możecie spotykać się z Emilią, Julianem, Janem, Wiktorem oraz Marianem i Andrzejem. Wszystkich jubilatów, wszystkich solenizantów słuchających teraz Radia Bonton serdecznie pozdrawiam jak zwykle. No dobra, 19 sierpnia mamy 231 dzień roku i nietypowe święto typu Światowy Dzień Fotografii oraz Światowy Dzień Pomocy.

0: pomocy humanitarnej. No dobra, a propos Dnia Fotografii, ciekaw jestem, jakie macie ostatnie zrobione zdjęcie. W telefonie. No, zerknijcie, sprawdźcie, co macie i wyślijcie po prostu na naszego messengera Radia Bonton. Ja zrobię to samo. Też wyślę na naszego messengera. A nie, w sumie bez sensu, bo to ja będę do tego zaglądał, to bez sensu faktycznie. Ale co jest w mojej bibliotece? Proszę bardzo, już sprawdzamy. Cyk, pyk, myk. Króliczek. Ostatnio zrobiłem zdjęcie króliczkowi. A wy? Minęła już 7:11, pragnę też zauważyć.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ale ja przyjaźni dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopol. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne.

0: Aż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama.
6: Bonton na lato.

0: No i jak tam? Wysłaliście nam w końcu jakieś fajne fotki na naszego Messengera Radia Bonton? Oczywiście, że tak, już sprawdzam, proszę bardzo. Wysyła tutaj nam Piotrek fajne zdjęcie, dosyć pokaźnej, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale chyba tak, no. Przecież Piotrek, nie powiedziałem, jak się nazywasz i gdzie mieszkasz. Piotrek wysłał nam zdjęcie dość pokaźnej kubki pieniędzy, czyli pewnie było Matki Boskiej Pieniężnej, już wypłata pewnie była. No, zresztą dzisiaj jest 19, więc nie ma co się dziwić, pewnie jakieś stare zdjęcie albo dawno nic nie robił, tak? Mieliście wysłać najświeższe zdjęcie, jakie tylko macie. No i tutaj akurat koleżanka Patrycja w zasadzie wysłała podobne coś, jak ja mam. Ja mam króliczka, jak mówiłem, w ostatnich zdjęciach robionych w Światowy Dzień Fotografii, przypominam. Ona ma, moi drodzy, konia. Jak twierdzi, to jej prywatny koń. Tu już zaczynam po prostu wam zazdrościć. Jedni mają kubki pieniędzy, a drudzy mają kubki pieniędzy na to, żeby sobie kupić własnego konia i go utrzymywać. Nie sztuka, tylko kupić.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
7: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731.

0: 444 533.
1: Czas, żebyśmy już teraz na antenie Radia Bon Ton zaprezentowali wam najświeższe wiadomości lokalne. Proszę bardzo, minęła już 7.30, a więc na pewno już wszyscy wstali i można zaczynać. Przypomnę też, że dosłownie za 10 minut czas na informacje dla kierowców, informacje z dróg, które przygotowuje i przedstawia Marcin Petruk.
2: To są wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej we Włodawie w ramach przeprowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP zatrzymali obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec opuścił zakład karny we Włodawie, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za pobicie, kradzież oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W związku z tym, iż dalszy pobyt cudzoziemca w Polsce stanowił zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz interesu Rzeczpospolitej Polskiej, komendant placówki Straży Granicznej we Włodawie wydał mu decyzję o zobowiązaniu do powrotu i orzekł zakaz wjazdu do Polski i innych państw obszaru Schengen na okres 8 lat. Mężczyzna został doprowadzony do granicy państwa i przekazany ukraińskim służbom granicznym. Kolejna osoba padła ofiarą oszustów przy rezerwacji wakacji. Do policjantów z naszego regionu zgłosiła się 56-latka, która straciła ponad 1700 zł. Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych wpis, że szuka apartamentu na urlop w Chorwacji. W odpowiedzi otrzymała wiadomość z linkiem do atrakcyjnej oferty. Po ustaleniu szczegółów płaciła na wskazane konto zaliczkę w wysokości 400 euro, po czym otrzymała rzekomą umowę najmu i potwierdzenie rezerwacji. Oszustwo wyszło na jaw, gdy nadawca zażądał kolejnej dopłaty. Zaniepokojona kobieta skontaktowała się bezpośrednio z obiektem w Chorwacji. Okazało się, że rezerwacja na jej nazwisko w ogóle nie istnieje. Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie ostrożności przy internetowych transakcjach.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: Klub piłkarski Start Krasnystaw po wycofaniu się z rozgrywek w czwartej lidze rozpoczął proces modernizacji swoich struktur. Od niedawna funkcję prezesa przejął po Marku Kwietniu Ireneusz Wojciechowski, który podkreśla, że głównym celem jest stworzenie silnej kadry w różnych grupach wiekowych.
3: Był trening otwarty, byliśmy miło zaskoczeni, bo było ponad 20 osób i chodzi o grupy seniorskie. Odtwarzamy teraz juniorów też i trampkarzy. Zarejestrowaliśmy w Związku Chełmskim, także myślę, że nam się to wszystko uda. Mamy coraz więcej chętnych do grania, także to jest najważniejsze, żeby organizacyjnie i właśnie te grupy, żeby powstały, żeby można było działać, no bo klub bez zawodników to wiadomo, że nie ma prawa istnieć. Zostaliśmy zero i musimy wszystko budować od nowa.
2: Mówi Ireneusz Wojciechowski. Władze Startu Krasnystaw prowadzą również rozmowy z potencjalnymi sponsorami, jak też instytucjami, z którymi chcą zawiązać współpracę. W niedzielę w kilku gminach powiatu chełmskiego odbędą się coroczne dożynki, również w Wierzbicy. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 14 mszą świętą, po której uczestnicy przejdą korowodem do Gminnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego, mówi wójt Anna Flisiuk.
4: Będą konkursy, będą też występy i dzieci. Również wystąpi nasz lokalny klub Senior Plus, który co roku chce przedstawić nam swoją część artystyczną. Odbędą się konkursy na najlepszy chleb, ciasto drożdżowe, słodkie. Również sołectwa przygotowują witacze, przygotowują wieńce. Również odbędzie się podczas dożynek turniej wiedzy o gminie Wierzbica.
2: Wieczorna część imprezy zapowiada się koncertowo. O godzinie 20 na scenie wystąpi zespół Pogromcy Remis, a o 21 publiczność usłyszy grupę Freaky Boys. Na zakończenie od godziny 22 organizatorzy zapraszają na dyskotekę z DJ-em.
0: Bon Ton na lato.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Środowy poranek na ulicach klasyczny, chociaż trzeba brać poprawkę na to, że z każdym dniem samochodów i pieszych będzie coraz więcej. Kończą się urlopy, rok szkolny na horyzoncie, a to oznacza podróże przede wszystkim po zakupy. Tymczasem natomiast najwięcej osób zmierza w kierunku centrum, a w samym centrum miejsc do zaparkowania samochodu jest coraz mniej. Prace drogowe trwają z kolei na ulicy Przemysłowej.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol.

0: swoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Reklama. Bonton na lato.

0: Nie ma co kryć, technika teraz tak poszła do przodu, że wszyscy, po prostu wszyscy robią fotki. W końcu wystarczy mieć ze sobą telefon i nic więcej. Jest to możliwe dzięki technice DAGR. Jakie trudne słowo w ogóle. Technice daguerotypii, wynalezionej przez Louisa Daguera. No i też Josepha Nitzpea. Światowy Dzień Fotografii upamiętnia to wydarzenie z 1939 roku, kiedy uważane jest za datę wynalezienia fotografii. Zobaczcie, jak wiele lat już za nami z fotografią. 1839 rok. Aktualnie 2026. Naprawdę. Tym bardziej cieszy ten dzień, bo każdy może go świętować. Każdy może robić mnóstwo fotografii i nie trzeba być profesjonalistą. Wystarczy tylko wejść w tryb automatyczny i zdjęcia robią się same. Także co? Świętujemy dzisiaj Światowy Dzień Fotografii. Świętujcie razem z nami. Róbcie fajne fotki, no i przesyłajcie pomiędzy sobą.
1: Słuchacie Ponton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
0: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Ta po tragedii zarzuty w sprawie eksplozji w Poznaniu. Sieć pubów kontra głośni użytkownicy telefonów. To w Wielkiej Brytanii. Marcin Krzamiński. Kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wraca dziś do kraju. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 osób w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Trwają natomiast rozmowy o tym, by skrócić procedury związane z transportem ciał 12 osób, które zginęły w tym wypadku. Tomasz Węskę.
1: Pracujący na Węgrzech dyplomaci zabiegają o to, by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jak mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski, chodzi o uproszczenie węgierskich postępowań w tym zakresie.
2: Musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość wyśrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
1: Pośród poszkodowanych, którzy mogą zostać dziś wypisani z węgierskich szpitali, nie wszyscy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Trwają ustalenia dotyczące tego, jak przetransportować ich do Polski. Zgodnie ze sztuką lekarską, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: To jest oczywiście uzależnione od stanu zdrowia. Dobrane zostaną właściwe środki transportu.
0: Dodam, że wczoraj węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru. Grozi mu do 8 lat więzienia. Są prokuratorskie zarzuty za spowodowanie eksplozji w kamienicy w Poznaniu, w której zginęło dwóch strażaków. Śledztwo trwało prawie 2 lata. Zarzuty usłyszało dwoje właścicieli serwisu baterii. W piwnicy budynku na Jeżycach przechowywali 6,5 tony akumulatorów, które najpierw zapaliły się, a następnie wybuchły.
4: Firma Lupo od ponad dekady prowadziła działalność w tym miejscu, więc nie są to przedsiębiorcy, którzy mogliby nie wiedzieć, jakie warunki ich obowiązują.
0: Mówi prokurator Marek Piegat. Podejrzani nie przyznali się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. Co najmniej kilkaset wstrząsów zanotowano od soboty w położonej w Andaluzji na południu Hiszpanii prowincji Grenada. Ostatnie o magnitudzie prawie 3,5 miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. Na razie brak informacji o stratach. Grenadę masowo opuszczają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Władze Andaluzji przyznają, że na razie trudno określić, kiedy zakończą się wstrząsy. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska związku Urszula Woźniak.
5: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
6: Mogą odejść od tablicy?
5: Mogą.
0: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Koniec z muzyką z telefonów i rozmowami w trybie głośno mówiącym w popularnej sieci brytyjskich pubów. Bo wielu klientów takie zachowanie, mówiąc dość łagodnie, doprowadzało do szału. Tabliczki z apelem, by nie przeszkadzać innym bywalcom, pojawią się w 800 lokalach.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Pochmurno, miejscami deszcz, lokalnie możliwe burze, ale pojawi się też słońce. W trakcie burz silny wiatr. Na ogół od 19 do 23 stopni. Najcieplej na południu, tam maksymalnie 25.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
10: Bonton na lato.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
13: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska, 7.
14: Obudka, wstajemy już 6 minut po 8, tu Fox i program Bonton na lato.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
5: Bonton na lato.
6: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
7: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
8: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Julia.
9: A dlaczego nie możemy połaskotać siebie sami?
8: Julio, to naprawdę świetne pytanie. Spróbujcie zrobić mały eksperyment. Wyciągnijcie rękę i połaskoczcie się delikatnie w drugą rękę. Udało się? Pewnie trochę czuliście dotyk, ale raczej nie zaczęliście śmiać się tak jak wtedy, kiedy łaskoczy Was ktoś inny. Ale dlaczego? Przecież nasze palce dotykają skóry dokładnie tak samo. Sekret znajduje się w naszym mózgu. Znowu, nasz mózg cały czas przewiduje, co za chwilę zrobi nasze ciało. Kiedy sami wyciągamy rękę, żeby się połaskotać, mózg już wie. Oho, za chwilę palce dotkną tego miejsca. Wie, gdzie dotkniemy. Wie mniej więcej, kiedy to nastąpi i wie, jak mocno poruszamy palcami. Dlatego nie jest zaskoczony. A łaskotanie działa najlepiej właśnie wtedy, kiedy nie wiemy, co za chwilę się wydarzy. Kiedy ktoś inny dotyka nas palcem, nie potrafimy dokładnie przewidzieć miejsca, czasu ani siły dotyku. Mózg mówi wtedy, co to było, i właśnie wtedy możemy zacząć się śmiać, wiercić i uciekać. Można więc powiedzieć, że łaskotanie jest trochę jak niespodzianka. Jeśli sami sobie przygotujemy prezent i dokładnie wiemy, co znajduje się w pudełku,

0: Nie będziemy zaskoczeni, ale jeśli ktoś inny przyniesie nam tajemniczą paczkę, oho, wtedy robi się ciekawie. Nasz mózg działa podobnie. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że niektóre części naszego ciała są dużo bardziej wrażliwe na łaskotanie niż inne? Na przykład stopy, pachy czy okolice szyi. Znajduje się tam bardzo dużo receptorów, czyli maleńkich czujników, które pomagają mózgowi odbierać informacje z naszej skóry. Dzięki nim wiemy, kiedy coś nas dotyka, łaskocze albo delikatnie przesuwa się po naszej skórze. Ale naukowcy odkryli jeszcze coś ciekawego. Jeżeli specjalne urządzenie będzie poruszało naszym palcem z niewielkim opóźnieniem albo trochę inaczej niż przewiduje mózg, możemy zacząć odczuwać łaskotanie. Czyli można trochę oszukać mózg. To pokazuje, jak bardzo nasz mózg właśnie przewiduje to, co za chwilę zrobi nasze ciało. A więc odpowiedź na pytanie Julii brzmi: nie możemy skutecznie połaskotać siebie sami, ponieważ nasz mózg wie wcześniej, kiedy, gdzie i jak dotkniemy własnego ciała, dlatego nie jest zaskoczony, a łaskotanie działa najlepiej wtedy, gdy dotyk jest dla nas niespodzianką. Czyli kiedy próbujemy sami siebie połaskotać, nasz mózg mówi: ha, wiem, co kombinujesz. Dziękujemy Ci, Julio, za pytanie, które pokazało nam, że nasz mózg potrafi przewidywać nawet łaskotki. A jeśli macie kolejną zagadkę, której nie potraficie rozwiązać, koniecznie prześlijcie mi ją. Poproście rodzica o nagranie pytania i przesłanie na k.miszczyk@radiobonton.pl. Może właśnie Wasze a dlaczego usłyszymy w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: To jest Bonton Radio.

0: gadaj.
1: Z Colim chyba kąpię się w kasie. Pojawiło się kolejne ogłoszenie w mediach społecznościowych, że z Colim kupi ilość przemysłową jabłuszek, które mają kolor różowy i są soczyste. No, kolejny pomysł biznesmena. Ale to nie wszystko, bo jeszcze chce kupić gospodarstwo o profilu sadowniczym, minimum 20 hektarów, obojętnie w jakim.

0: miejscu w naszym kraju. Ważne, żeby to gospodarstwo miało odmianę różowych jabłuszek. No, w jego przypadku można powiedzieć, że chłopak jest przedsiębiorczy, a to tylko 96 rocznik.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice. Rynek 23. Telefon 82 566 91 42.

0: apartament! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Sportowe informacje już teraz. Lokalne ich wydanie na naszej antenie. Minęła 8:30, więc proszę bardzo, podejdźcie trochę bliżej. Dajcie delikatnie, głośniej i przysłuchajcie uważnie.

0: się temu, co ma wam do powiedzenia Marcin Pedruk.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
2: Wiadomości sportowe, Marcin Pedruk. Trwają zapisy do chełmskiego nocnego półmaratonu z duchem Bieluchem, który odbędzie się 19 września. Uczestnicy mają do wyboru 3 dystanse. Główny liczący ponad 21 km, a także 2 5-kilometrowe, w tym jeden Nordic Walking. Zmagania rozpoczną się o godzinie 19.30, zaś każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal. Zapisy do wszystkich biegów są prowadzone za pośrednictwem strony dostartu.pl. Sensei Bartłomiej Zakrzewski, prezes chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, oficjalnie odebrał czarny pas. A miało to miejsce podczas obozu szkoleniowego Iko Poland Summer Camp w Lublinie, w którym brali udział karatecy z Polski, ale również między innymi z Japonii i Stanów Zjednoczonych.
3: Gośćmi specjalnymi tego zgrupowania byli Shihan Katsuhito Gorai, siódmy dan, oraz sensei Kaito Nishimura, trzeci dan, aktualny wicemistrz świata w kategoriach Open oraz super ciężkiej. 4 dni intensywnych treningów, wymagających ćwiczeń oraz zdobytej cennej wiedzy przełożą się na jeszcze lepszą jakość i efektywność treningów w naszym klubie. Bardzo miłym akcentem rozpoczynającym ten obóz było wręczenie przez Shihan Gorai czarnych pasów. Taki nowy pas otrzymałem również i ja ze stopniem czwarty dan, na który to stopień zdałem egzamin podczas ostatniego pobytu w Japonii.
2: Mówił sensei Bartłomiej Zakrzewski. W szeregach chełmskiej Satori, także pod jego okiem, stale są natomiast prowadzone treningi przed nowym sezonem, który rozpoczyna się we wrześniu. W Iko Poland Summer Camp w Lublinie obecni byli również dwaj reprezentanci klubu karate Kyokushin Kanku w hełmie. Umiejętności doskonalili tam sensei Szymon Pawłowski oraz sensei Krzysztof Kozioł. Mówi drugi z nich.
4: Podczas 9 treningów doskonalone były techniki kumite, czyli techniki walki, oraz techniki kata, czyli tutaj układów formalnych. Był to bardzo, bardzo ważny szkoleniowy dla nas obóz i tuż przed, tak naprawdę przed rozpoczęciem sezonu już w klubach.
2: Karatecy Kanku również są w ciągłych treningach prowadzonych w miejskich szkołach.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Bonton na lato. Okay.

0: co na drogach, co w samochodach, czy w ogóle jesteście w autach, czy jednak hulajnoga, rower, może motocykle, kto wie. Sprawdza to teraz dla Was, jak ten ruch wygląda na naszych ulicach w Chełmie. Marcin Petruk, minęła 8:40.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Trwają intensywne powroty z wakacyjnych wyjazdów, co oznacza więcej patroli policji na drogach. Mundurowi korzystają z mierników prędkości, nieoznakowanych radiowozów oraz dronów, apelując o rozwagę i ostrożność. Statystyki pokazują, że to właśnie druga połowa sierpnia jest najbardziej niebezpiecznym okresem wakacji, mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzecznik chełmskich mundurowych.
4: Dostosujmy prędkość jazdy nie tylko do obowiązujących limitów, ale też do warunków panujących na drodze oraz własnych umiejętności. Zachowajmy odpowiednią odległość od poprzedzającego pojazdu, aby zdążyć wyhamować w nagłej sytuacji. Korzystajmy z pasów bezpieczeństwa, a także ochronnych kasków w przypadku przemieszczania się rowerem, hulajnogą czy też przy wykorzystaniu innego urządzenia transportu osobistego. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu lub środkach odurzających, które obniżają koncentrację, spowalniają reakcję oraz powodują błędną ocenę odległości i prędkości. Takie zachowania są przede wszystkim przez prawo zabronione. Bądźmy w pełni skoncentrowani na drodze, przestrzegajmy przepisów i zwracajmy uwagę na innych uczestników ruchu drogowego.
3: Aktualnie na wakacyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieje ponad 220

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton.

0: Słuchacie Radia Bonton, 10 minut przed 9. Dzisiaj przypominam, że świętują ci, którzy potrafią zatrzymać czas. Lecz niestety tylko na chwilę i tylko na zdjęciu. 19 sierpnia przypada właśnie Światowy Dzień Fotografii. No i choć dziś wystarczy wyjąć telefon z kieszeni, żeby zrobić zdjęcie w kilka sekund, początki fotografii były znacznie bardziej skomplikowane. Pierwsze zdjęcia wymagały długiego czasu naświetlania, a fotografowanie mogła trwać nawet kilkadziesiąt minut. Co ciekawe, osoby pozujące do dawnych fotografii musiały przez dłuższy czas pozostawać niemalże zupełnie nieruchomo. Dzisiaj robi się, wiadomo, setki zdjęć w ciągu roku, a paradoksalnie większość z nich oglądamy tylko raz. Może więc z okazji tego święta warto znaleźć jedno zdjęcie, które naprawdę coś dla nas znaczy, no i przypomnieć sobie historię, która za nim się kryje. No i można takie zdjęcie ustawić sobie przecież też na tapetę w telefonie.
1: Słuchacie Bonton.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, kort, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
9: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.

0: kończy się cena w Eldorado w żywności, twierdzą eksperci. Premier świadkiem chce go wezwać obrona ukrywającego się byłego wiceministra. Coraz więcej Europejczyków wybiera podróż koleją. Marcin Krzemiński. Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego.
1: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będzie

0: obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
1: Póki co tańsze niż rok temu, średnio nawet 25% są właśnie masło, wieprzowina, jabłka i warzywa. Donald Tusk przed sądem. Obrońcy Marcina Romanowskiego chcą wezwać premiera jako świadka m.in. w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. To po tej deklaracji szefa rządu.
2: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tyraspolu.
1: Wniosek do sądu okręgowego w sprawie przesłuchania premiera podobno już jest. Dla obrony to ważne, bo informacja, którą ma Tusk o miejscu pobytu Romanowskiego, może zadziałać na korzyść polityka PiS. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi jednak krótko.
3: Myślę, że z perspektywy osób, które współpracują, tak jak pan mecenas czy koledzy klubowi pana Romanowskiego, ta sprawa jest kompletnie nie do obrony.
1: Na list żelazny dla Romanowskiego nie zgadza się prokuratura, bo nie ma pewności, że będzie on przestrzegał warunków i zasad. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wspominając zmarłą Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka powstania i działaczka społeczna zmarła w wieku 99 lat. Język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na tych przedmiotach od września uczniowie będą się uczyć o dezinformacji, a na edukacji zdrowotnej o cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji, mówi wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
4: Elementem tej edukacji medialnej jest m.in. to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny.
1: Do polskich szkół trafiło już 12 tysięcy pracowni AI. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
5: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Polska w tym zestawieniu jest na 6. miejscu.
1: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: 80-latka z Tomaszowa Lubelskiego mogła stracić 30 tysięcy złotych, ale gotówkę w ostatniej chwili odzyskali policjanci. Kryminalni zatrzymali na gorącym uczynku 18-letniego kuriera oraz jego 51-letnią wspólniczkę, którzy wyłudzili pieniądze metodą na prokuratora w województwie lubelskim. Wymuszenia pierwszeństwa na rondzie Jana Pawła II to najczęstszy błąd, jaki popełniają kierowcy podróżujący przez hełm. Zarówno ci mający uprawnienia, jak też osoby dopiero się o nie starające. W przypadku kursantów głównym sprawcą błędów jest stres. Wśród ich doświadczonych kolegów natomiast winna jest nieuwaga i pośpiech. Gmina Miejska Włodawa rozpoczęła realizację dużego projektu budowy infrastruktury rowerowej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Całe przedsięwzięcie opiewa na kwotę ponad 1 630 000 zł, z czego blisko 1 380 000 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 9.30.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
1: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również burze. Na termometrach na ogół od 19 do 23 stopni.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Hełm Lwowska 24.
9: Bonton na lato.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów.

0: dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Systematycznie i też skutecznie budzi Was Radio Bonton. Dzień dobry, 6 minut po 9, tu Fox.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
0: Reklama.
4: Bonton na lato.

0: Właśnie czytam, że odkąd przy rondzie w Rybniku stoi wieża Eiffla, to Rybnik jest nazywany Małym Paryżem. No i tutaj, tu jest błąd, dość poważny jest błąd, bo nie jest to zgodne z prawdą. Rybnik jest dużo większy od Paryża, jak się okazuje. Rybnik zajmuje około 148 km kwadratowych, a Paryż 105 km kwadratowych. To oznacza, że powierzchnia Rybnika jest około tam 40% bez mała większa niż powierzchnia stolicy Francji. W takim bądź razie to na odwrót wszystko powinno wybrzmiewać, drodzy Polacy. To Paryż jest małym Rybnikiem. Tylko Francuzi jeszcze nie są tego świadomi.
1: To jest bomba.

0: Reklama.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
8: Skoro jest już tak was wiele po drugiej stronie, no to może byśmy tak zrobili grilla, co? No nie, nie, nie. Dzisiaj jeszcze środa, do piątku jeszcze trochę. No jeszcze daleko do weekendu na pewno. A więc zostawiamy weekend w spokoju. Czas na najświeższe informacje lokalne Radia Bonton. Posłuchajcie. Minęła 9:30.
9: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. 80-latka z Tomaszowa Lubelskiego mogła stracić 30 tysięcy złotych, ale gotówkę w ostatniej chwili odzyskali policjanci. Tomaszowscy kryminalni zatrzymali na gorącym uczynku 18-letniego kuriera oraz jego 51-letnią wspólniczkę, którzy wyłudzili pieniądze metodą na prokuratora. Oszuści wmówili seniorce, że jej oszczędności banku są zagrożone przez nieuczciwego pracownika. Kobieta wypłaciła gotówkę i przekazała ją nastolatkowi, który pojawił się w jej domu. Nie wiedział on jednak, że na zewnątrz czekają już policjanci. Został zatrzymany z pieniędzmi w ręku. Śledczy ustalili, że młodym mężczyzną sterowała 51-letnia mieszkanka Lublina, która ma na koncie więcej takich wyłudzeń w całym województwie lubelskim. Kobieta trafiła do 3-miesięcznego aresztu. Obojgu grozi do 8 lat więzienia. Policja po raz kolejny przypomina, funkcjonariusze ani prokuratorzy nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani nie informują telefonicznie o tajnych akcjach. Wymuszenie pierwszeństwa na rondzie Jana Pawła II to najczęstszy błąd, jaki popełniają kierowcy podróżujący przez Chełm, zarówno ci mający uprawnienia, jak też osoby dopiero się o nie starające. W przypadku kursantów głównym sprawcą błędów jest stres. Wśród ich doświadczonych kolegów natomiast winna jest nieuwaga i pośpiech, mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
10: Nawet w przyjeździe na wprost bardzo często te osoby nie patrzą po lewej stronie, tylko jadą, bardzo często doprowadzając do dosyć drastycznego zachowania, nawet do zderzenia z pojazdem, gdzie egzaminator w ostatniej chwili musi reagować, aby nie dopuścić do kolizji czy wypadku. czasami zdarza się sytuacja na skrzyżowaniach ze znakiem stop. Czyli gdzie jest ustawiany znak stop? W miejscach, w których jest jakieś niebezpieczeństwo, brak widoczności dostatecznej i w związku z tym stoi znak stop, który wymaga od nas bezwzględnego zatrzymania pojazdu, upewnienia się, czy na skrzyżowaniu nie ma żadnego pojazdu i dopiero wtedy po zachowaniu szczególnej ostrożności możemy się poruszać.
9: Bardzo częstym błędem wśród części kierowców jest także wjazd pod prąd w ulicy 15 Sierpnia z ulicy Karłowicza, jak też taki sam manewr na ulicy Siedleckiej przy wyjeździe z Partyzantów. Wiele wymuszeń pierwszeństwa oraz błędów popełnianych przez kursantów ma od dłuższego czasu miejsce również na osiedlu Zachód, gdzie praktycznie wszystkie skrzyżowania stały się równorzędnymi.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Gmina Miejska Włodawa rozpoczęła realizację dużego projektu budowy infrastruktury rowerowej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Całe przedsięwzięcie opiewa na kwotę ponad 1 630 000 zł, z czego blisko 1 380 000 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Inwestycja obejmuje budowę nowej drogi dla pieszych i rowerów o długości blisko 800 metrów. Przedsięwzięcie będzie realizowane w dwóch etapach. Pierwsza część wdrażana przez samorząd miejski, a druga przez gminny. Mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy.
11: Budujemy wokół Włodawy kolejne szlaki rowerowe, właściwie pieszo-rowerowe, gdzie wiemy, że ta turystyka rowerowa wśród mieszkańców miasta i mieszkańców gminy Włodawa jest coraz większa, coraz popularniejsza. Ale drugi aspekt oczywiście związany z turystyką. Tak naprawdę powstaje kolejne miejsce dla turystyki rowerowej, ale też miejsce spacerów. Pamiętajmy, w pięknej przyrodzie poleskiej, więc myślę, że pod tym kątem stajemy się w dalszym ciągu coraz bardziej atrakcyjniejszym regionem.
9: Trasa pieszo-rowerowa zyska bitumiczną nawierzchnię, a wzdłuż niej powstaną miejsca obsługi ruchu rowerowego ze zjazdami oraz wysepką rozdzielczą. Projekt zakłada także montaż nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia. Wzdłuż ścieżki staną ławki parkowe, stojaki rowerowe, zewnętrzne stoły drewniane, kosze na śmieci oraz miejsce na palenisko. Ponadto teren zostanie zagospodarowany nową zielenią. Zakończenie i oddanie trasy do użytku zaplanowano na koniec grudnia tego roku.
0: Bon Ton na lato.

0: domu, bo idę do domu. Najświeższe zapowiedzi ciekawych wydarzeń i sprawdzonych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie już teraz.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W sobotę Plac Niepodległości w Chełmie zmieni się w prawdziwe centrum rozrywki, motoryzacji i mocnych brzmień w ramach kolejnej odsłony.

0: symulatory, kino 9D, strongman, strefa rodzinna, street art, food trucki i mnóstwo naprawdę dobrej zabawy. A wieczorem koncerty. Największa impreza motoryzacyjna w Chełmie. Nie może Was tam zabraknąć.
1: Równie bogaty program przygotowano z myślą o najmłodszych. Na dzieci czekać będą kolorowe dmuchańce, kreatywna strefa zabawy z klockami oraz możliwość spotkania ze słynnym robotem Bumblebee. Miłośnicy motoryzacji obejrzą z bliska wystawę pojazdów od zadbanych klasyków i samochodów z epoki PRL po maszyny sportowe oraz tuningowe. Emocje sięgną widowiskowych pokazów na żywo, podczas których zawodnicy zaprezentują zapierające dech w piersiach, powietrzne akrobacje w ramach freestyle motocrossu oraz skomplikowane triki na rowerach BMX. Przez cały czas trwania wydarzenia dostępna będzie również strefa gastronomiczna. Chełm nie kręci to impreza, która na stałe wpisała się już w kalendarz miejskich wydarzeń jako połączenie pasji do motoryzacji i kultury hip-hopowej. W ubiegłych latach na chełmskiej scenie gościli m.in. OSTR, Peja czy zespół Polska Wersja. W tym roku muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Marcin Kali-Gutkowski. Wydarzenie Chełm nie kręci z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników, nie tylko mieszkańców Chełma, ale i gości z całego regionu. A przed nami zaproszenie na popołudniowy podcast Bliżej Kultury.
2: Czy można zamknąć historię, pasję i wspomnienia z dzieciństwa w jednym kulinarnym przepisie? Okazuje się, że tak. W miniony weekend pod gałęziami legendarnego dębu Bolko odbyło się coroczne bolkowanie, a w powietrzu aż do teraz unosi się zapach świeżego chleba, miodu z nadburzańskich pasiek i potraw, których receptury przekazywano w domach od pokoleń. Wszystko to za sprawą niesamowitego turnieju kulinarnego Nadburzańska Akademia Smaku 2026. Choć konkursowe emocje już opadły, a garnek po wielkiej bitwie na smaki wystygł, zapachy tamtych dań wciąż rozpalają wyobraźnię. Już w najbliższej audycji z cyklu Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu zabiorę Państwa w sam środek festiwalowego gwaru. Usłyszycie pasjonujące rozmowy z mistrzami tradycyjnej kuchni, którzy kulinarną sztukę mają we krwi. Odkryjemy sekrety potraw, które zachwyciły jurorów. Te zapomniane smaki warto przenieść do własnej kuchni. Bądźcie Państwo z nami i dajcie się porwać nadburzańskim tradycjom. Słuchajcie podcastu Bliżej Kultury o 18.20. Zapraszam, Wanda Jaroszczuk.
3: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
5: Reklama. Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
6: Reklama. Bonjour na lato.

0: Słuchacie sobie Radia Bonton na 104,9 FM. 10 minut nam tylko brakuje do 10. Ależ ten czas szybko leci, już 9:50, naprawdę. Słuchajcie, dzisiaj jest Światowy Dzień Fotografii. Świętują ci, którzy są profesjonalnymi fotografami, ale również... A co tam? Amatorzy fotografii. Tak jest. Wy również możecie chwycić za telefon i zrobicie też piękne zdjęcia, o ile się trochę postaracie. Wiecie, jak chcecie trochę popracować nad tym, jak można zrobić dobre zdjęcie telefonem, a da się, naprawdę da się, no to trzeba poszukać jakiegoś fajnego filmiku w internecie. Tam są podpowiedzi, naprawdę bez najmniejszego kłopotu znajdzie się filmik, gdzie są instrukcje, o co zadbać, jakie ustawienia wprowadzić, żeby te zdjęcia były konkretne. Słuchajcie, a propos zdjęcia, mi się przypomniała jeszcze historia, jak z takim kolegą, którym ostatnio rozmawiałem, i pyta się mnie po rozstaniu już ze swoją dziewczyną modelką, pyta się mnie, jak myślisz, ile zrobiła zdjęć moja dziewczyna na wakacjach? Podkreślam, że jest modelką. Wakacje, podkreślam, trwały 5 dni. Jak myślicie, ile strzelacie? 7000 zdjęć.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi.

0: I Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Do Polski wraca kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Sprawdzimy prognozy. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Dziś zagra o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Druga grupa rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze dziś ma wrócić do kraju. Mają to być osoby, których stan zdrowia pozwoli na bezpieczny transport specjalnymi samolotami, z których pierwszy do południa ma wylądować na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Przed terminalem jest Marcin Starzec. Powiedz, czy wiadomo, jak liczna ma być to grupa?
1: Prawdopodobnie będzie to 12 osób. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: Nie wszystkie osoby są w

0: stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
1: W szpitalach na Węgrzech pozostanie 5 Polaków. Troje z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju.
2: Według wstępnych informacji śledczych, kierowca autokaru, w wypadku którego zginęło 12 osób, zasnął podczas jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, pytany o zmiany dotyczące pracy kierujących autokarami, odpowiada:
3: będziemy ten temat analizować, oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne, podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji.
2: A wracając do samego wypadku na Węgrzech, kierowca autokaru decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wstrzymany ruch kolejowy do Zakopanego na odcinku Chabówka-Raba-Wyżna. To po tym, jak osobowy pociąg na przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej zderzył się z rowerzystą. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pociągiem relacji Świnoujście-Zakopane jechało około 360 osób. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż pracują strażacy i inne służby. Ustalają, jak doszło do tragedii. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te przedwczoraj. Deszcz też już nie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
4: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
2: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu i jest świeżo po wygraniu turnieju w Toronto.
5: Bon Ton Radio.
6: To najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o godzinie 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu. A po wygranym ostatnim turnieju, jak podkreślała na konferencji prasowej w Stanach Zjednoczonych, chce uciszyć dotychczasowych krytyków.
7: To, co ludzie mówią, nie ma po prostu znaczenia i jest to czasami bolesne i czasami ciężko jest się od tego odciąć, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale chciałabym po prostu, żeby to środowisko było bardziej w szacunku i żebyśmy wszyscy czuli się w nim bezpiecznie, a nie cały czas atakowani.
6: W Cincinnati zaplanowano na dziś rozegranie wszystkich pojedynków 1/8 finału. Najciekawiej wśród pań zapowiada się mecz Rosjanki Diany Schneider z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Lepsza z tego pojedynku zagra albo ze Świątek, albo z Paris. W turnieju mężczyzn za to rozstawiony z jedynką Niemiec Sasza Zwieriew zagra z reprezentantem gospodarzy, Amerykaninem Tomim Paulem. Wczoraj w deblu odpadł w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem i Jan Zielińskim. Fenerbahçe Stambuł, pogromca Górnika Zabrze, w drugiej rundzie zremisowało z Olympique Lyon 1-1 w najciekawszym meczu decydującej czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dwa pozostałe mecze również kończyły się remisami. Dinamo Zagrzeb i Viking Stavanger zdobyły w stolicy Chorwacji po 2 bramki, a w starciu lewskiego Sofia z AEK Ateny w stolicy Bułgarii gole nie padły, a dziś pozostałe 4 mecze. Organizatorzy Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w szwedzkim Falun przyznają, że mają poważny problem, ponieważ jeszcze żadna stacja telewizyjna nie kupiła praw do transmisji. To wstrzymuje część sponsorów i grozi ostrą podwyżką cen biletów. Impreza odbędzie się na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Ostatnie Mistrzostwa Świata w Trondheim przyniosły organizatorom 3 miliony euro strat.
8: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: W niemal całym kraju przewaga chmur z miejscowymi rozpogodzeniami na północnym

0: Na termometrach od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu kraju, tam w okolicach 25.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Monton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
4: Za chwilę pojawi się na naszej antenie Sarah James. A niestety nie muzycznie, nie. Tym razem będziemy o niej opowiadać, bo dziewczyna ma... no, sukces. I to porządny sukces, więc trzeba ją pochwalić. A więc za chwilę to zrobimy. Aktualnie 7 po 10. Witam Was gorąco.

0: mnie.
1: Reklama.
2: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Reklama.
11: Bonton na lato.

0: Mamy takie czasy, że szybko wszystko się rozwija, wszystko bardzo szybko się napędza, a przede wszystkim kariery muzyczne młodych ludzi. Sarah James jeszcze dosłownie kilka dni temu sama była uczestniczką programu The Voice Kids, a teraz dowiadujemy się, że obecnie 18-latka będzie jurorką w tym programie i będzie uczyła śpiewać. Najmłodsza trenerka na świecie. No tylko pozazdrościć w zasadzie. Jeszcze dosłownie kilka lat temu jako młoda dziewczyna pojawiła się po drugiej stronie, zauroczyła jury, później zauroczyła cały kraj, a teraz będzie trenować młodych ludzi. Jeśli w takim razie ktoś na drodze muzycznej twierdzi, że coś jest niemożliwe do zrobienia, to Sara jak najbardziej jest tutaj przykładem, że jest. I jak najbardziej jest. Tylko trzeba w to wierzyć.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.

0: 12. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: O sporcie lepiej wszystko wiedzieć na bieżąco. Z takiego założenia wychodzi Marcin Petruk i właśnie z informacjami sportowymi, lokalnymi wiadomościami sportowymi wlatuje do naszego studia i pojawia się w waszych głośnikach.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
3: Sport, Marcin Petruk. Dzisiaj piłkarze trzecioligowej Chełmianki rozegrają czwarte spotkanie i tym razem na własnej murawie podejmą Wisłę Kołdębica. Obecnie biało-zieloni są liderem grupy i to jedyny zespół, który aktualnie może się pochwalić zerowym bilansem straconych bramek. Początek spotkania przy ulicy Ceramicznej o godzinie 17. Tymczasem na stadionie Chełmianki przy ulicy Pierwszego Pułku Szwależarów nie zwalniają prace budowlane. Obecnie trwają tam roboty wykończeniowe obejmujące m.in. układanie

0: wykładzin, montaż podwyższonych sufitów oraz montaż sanitariatów. O dalszych planach mówi dyrektor sportowy Chełmianki Wojciech Wójcik.
1: W dalszym ciągu będą postępować prace związane z montażem zewnętrznej fasady obiektu, tak zwanych żyletek, jak również w dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z pielęgnacją murawy, ponieważ murawa jest siana, wymaga nieustannego podlewania, to jest możliwe dzięki systemowi automatycznego nawadniania, jak również prognozowane są w najbliższym czasie wymagane dosiewki przez wykonawcę stadionu na płycie głównej boiska oraz na boisku treningowym.
0: W najbliższym harmonogramie przewidziane jest również przygotowanie miejsc w narożnikach stadionu na strefę gastronomiczną, jak też montaż siedzisk w strefie VIP. Termin przekazania obiektu do użytku to koniec obecnego roku. Sierpień udanie mija kolarzom okrzowskiego peletonu. Rozpoczęli oni miesiąc od sukcesu Adama Rękasa, który w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego MTB wygrał swoją kategorię wiekową i był trzeci Open. Ponadto w tej samej rywalizacji trzeci wśród równolatków był Maciej Opolski. O kolejnych rezultatach naszych kolarzy mówi Jarosław Garda.
2: Ogromny sukces na arenie ogólnopolskiej odniósł Adam Mandziak, startujący w Gołdapi w czwartym etapie prestiżowego cyklu Orient Grawę. Na koronnym i niezwykle selektywnym dystansie mega shooter, liczącym 200 km, nasz zawodnik odniósł spektakularne zwycięstwo. Po blisko 7-godzinnej wyczerpującej rywalizacji o wygranej decydowały zaledwie sekundy. Adam przeciął linię mety z czasem 6 godzin 50 minut i 51 sekund, wyprzedzając drugiego zawodnika zaledwie o 9 sekund. O dominacji strzałowej trójki najlepiej świadczy fakt, że czwarty kolarz stracił do zwycięzców ponad 23 minuty.
0: Przed zawodnikami GKK Peleton Okrzów ostatni etap sezonu, a zwieńczą go oni startami w Letnikach, Kraśniku, Augustowie i Biłgoraju.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

0: Ja osobiście czasami lubię naprawdę iść do kina, ale są tacy, którzy nie lubią wydawać pieniędzy na kino. No to od tego są platformy streamingowe, gdzie możecie wybierać sobie filmy, siedząc w domu na kanapie wygodnej. Tak jest, a nie w jakiejś tam sali klimatyzowanej, w której jest raz zimno, raz ciepło. Różnie to bywa, prawda? Dlatego już teraz polecimy Wam kilka propozycji.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Największy zwrot akcji.
5: Deus ex machina. Pojęcie wywodzące się z dawnego teatru, jeszcze z czasów antycznych, z Grecji, kiedy to w fabule w danym spektaklu rozwiązywano skomplikowaną kwestię lub po prostu kończono przedstawienie za pomocą zesłania Boga. Tutaj było to sensu dosłownego, bowiem aktor grający Boga dosłownie był zsuwany na linię po maszynie, stąd właśnie to powiedzenie. Natomiast w filmie, który mam dla Was dzisiaj, w tym tygodniu, w naszej audycji, została tylko maszyna, bo przed nami film z 2014 roku pod tytułem Ex Machina.
6: Ex Machina to jest film zrealizowany przez Alexa Garlanda. Tutaj mówimy zarówno o reżyserii, jak i o scenariuszu. Film opowiada o niejakim Kalebie, w którego wciela się Domhnall Gleeson. Jest to informatyk, który dzięki losowaniu w swojej firmie trafia do posiadłości swojego szefa, wielkiego potentata technologicznego, Natana, w tej roli Oscar Isaac. No i trafia on tam na testy.
5: Obiektem tutaj testowanym jest Ava. Inteligentny robot zaprojektowany przez Natana i robot grany przez Alicję Vikander. Ten film zresztą posłużył jako taka trampolina do jej kariery potem w przemyśle filmowym. Film, pomimo tego, że z 2014 roku, to wydaje się niezwykle współczesny. Przy premierze był listowany jako obraz sci-fi, też dreszczowiec i powiem Wam tyle. W obliczu aktualnego boomu na AI, niezwykłego tempa rozwoju technologii, ten film stał się bardzo aktualnym dreszczowcem, przerażającym wręcz, jeżeli pomyślicie o tym wszystkim, co się wokół dzieje i o obawach, jakie mamy wobec technologii, wobec tego, co ona może zrobić. Bo potem w trakcie filmu okazuje się, że tam nie do końca chodzi o taki zwykły test, że ten Caleb to tam, no z tym jego trafieniem tam na ten test, to nie do końca jest tak, jak nam film na początku to przedstawia. Z tą Ava też w międzyczasie się okazuje, że ona też gdzieś w tym wszystkim jest taką zmienną, która doprowadza do naprawdę przerażającego zwrotu akcji i w ogóle się okazuje na koniec, że to wszystko było od początku ukartowane i tam chodzi o coś większego. W obliczu tego, co się dzieje wokół nas, bardzo polecam Wam ten film, nawet więcej. Uważam, że jest to jeden z obowiązkowych seansów dla współczesnego widza. A jeszcze całość podkreśla ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Bena Salisbury'ego i Jeffa Barrowa.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Kastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Reklama.
9: Bonto.

Ostatnio do sieci wyciekły filmy ze ślubu Cristiano Ronaldo, a teraz okazuje się, że nasz polski, no może nie Cristiano Ronaldo, ale też popularny piosenkarz Rafał Brzozowski również miał swój ślub, a okazało się, że na tym ślubie pojawił się, a raczej pojawiła się nieproszona gościni. Kobieta posługiwała się podrobionym zaproszeniem, rozumiecie? A na dodatek jeszcze nagrywała prywatne momenty, zasłaniając nawet widok rodzicom pana młodego. No, coś nie do uwierzenia. A jednak, no, dziewczyna prawdopodobnie liczyła na pozostanie niezauważoną w tak dużym skupisku ludzi, a przy okazji na możliwość szybkiego i łatwego zarobku. Jak się okazuje, wokalista już ustalił, kim jest ta kobieta. Tylko teraz pytanie, co z tym fantem zrobi? Generalnie pomysł był dosyć ciekawy. Sam kiedyś miałem taki pomysł, żeby wbić się na czyjeś wesele. Okej. Natomiast no mogła się nie pchać przed

0: szereg. Tak, gdyby stała tam z boku, od tyłu sobie coś nagrała, to by nie było problemu. No bo nie uwierzę w to, że na weselu, gdzie jest aż 600 osób, byłaby szansa, żeby ktoś ją rozpoznał.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design

0: i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Reklama. Bonton.

0: Lada chwila będą w Polsce kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech. Donald Trump naciska na spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem. Powiemy też o weekendowej atrakcji dla fanów żaglowców i nie tylko. Marcin Krzemiński. Za kilkanaście minut planowo kwadrans po 11 na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wyląduje specjalny samolot, którym leci kolejna grupa 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W węgierskich szpitalach zostało zatem jeszcze 5 osób najciężej rannych w wypadku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: W tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu, jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 osoby ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane.
0: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje zginęło 12 osób. Wiele było rannych. Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę pojazdu. 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych w atakach Rosji na Cherson i obwód zaporowski. Wiele budynków zostało uszkodzonych. Rosjanie mieli m.in. w Chersoniu uderzyć dronem w marszrutkę, czyli minibus komunikacji miejskiej, wskutek czego zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Z 10 do zaledwie 4 dni skrócone zostają amerykańsko-koreańskie manewry wojskowe. Władze w Seulu poinformowały, że decyzję w tej sprawie podjęto na wniosek Waszyngtonu. Ograniczenia manewrów chciał Donald Trump, który narzekał, że są drogie, a Korea Południowa nie wsparła jego wojny z Iranem. Mają też wysyłać wrogi sygnał Korei Północnej. Prezydent USA powołał się na swoje świetne relacje z dyktatorem

0: Kim Jong-unem, który pomaga Putinowi w jego wojnie z Ukrainą.
1: Sprawiam, że jest znacznie bezpieczniej. Kim Jong-un zawsze traktował mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, rozumiem go, a on rozumie mnie.
0: Wall Street Journal informuje, że Trump ma naciskać na doradców, by tej jesieni zorganizowali mu spotkanie z Kimem, bo szuka spektakularnego sukcesu w polityce zagranicznej. Ponad 22 tysiące zabawek zatrzymanych na przejściu granicznym z Czechami. To według celników podróbki niskiej jakości podobizny postaci z filmów animowanych. Przewożące wart ponad milion złotych towar dwie osoby zeznały, że kupiły go w wietnamskim centrum handlowym w Pradze. Potem miał trafić do sprzedaży w automatach. Zatrzymanym może grozić nawet do 5 lat więzienia. W weekend Gdańsk zmieni się w port dla żaglowców z Polski i 14 innych krajów. To w ramach 30. edycji wydarzenia Baltic Sail. Główną atrakcją będzie sobotnia parada historycznych żaglowców po Zatoce Gdańskiej. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.
2: Przez 3 dni od piątku do niedzieli strefa dla najmłodszych, liczne animacje, uczenie węzłów, wiązania, również malowanie buziek.
0: Mówi Milena Mieczkowska, wiceprezes Fundacji Gdańskiej. W ramach wydarzenia odbędzie się również Międzynarodowy Festiwal Szanty pod Żurawiem. Wstęp będzie bezpłatny.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Rewitalizacja parku na chełmskim osiedlu 30-lecia wkracza w decydującą fazę. Choć na oficjalne otwarcie mieszkańcy poczekają do jesieni, mimo że pierwsze plany zakładały udostępnienie zmodernizowanego terenu jeszcze w czerwcu, zakończenie prac przesunęło się w czasie. Zakład karny w Chełmie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Legion zapraszają do udziału w wakacyjnej akcji krwiodawstwa. Wpisuje się ona w ogólnopolskie inicjatywy pod hasłami Twoja krew, ich wolność, nasza pamięć oraz mundurowy dar serca. 27 gmin otrzymało umowy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, które dotyczą udzielenia dotacji na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wśród nich znajduje się kilka samorządów z powiatu chełmskiego i włodawskiego. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 11.30.
3: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: W Małopolsce i na Podkarpaciu maksymalnie dziś 25 stopni. Tam też najcieplej, najchłodniej na Pomorzu i Suwalszczyźnie 20-21. Dużo chmur, deszczowo, lokalnie możliwe burze, ale od czasu do czasu pojawi się też słońce.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Bonton na lato.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
10: Będzie o ślubie. Tak jest, w tej godzinie będzie o ślubie. Ale spokojnie, nie moim, tutaj jeszcze trochę musicie na to poczekać. To na pewno, nawet w sumie więcej niż trochę. Tu Fox, witam serdecznie, już 6 po 11.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.

0: jakie te historie są romantyczne. Cristiano Ronaldo i jego, aktualnie już można powiedzieć, żona, tak jest. Są z siebie dumni, że wybrali nietypowe miejsce do ich ślubu. No, nie było to żadne wystawne, jakby to komuś mogło się wydawać, przyjęcie. Bardzo skromne i w salonie w ich domu w Portugalii, w obecności dzieci. I to wszystko. Podobno nawet data nie była przypadkowa, bo 11 sierpnia przypadła wtedy ich 10. rocznica pierwszego spotkania. A być może już słyszeliście, że poznali się w sklepie Gucci w Madrycie. Swoją drogą, piękna historia. Słuchacie Radia Bonton na 104.9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Gdy wybija ta godzina?
8: 11.30. Nasi dziennikarze już są gotowi, zwarci i chcą wam zaprezentować wiadomości. Wiadomości lokalne Radia Bonton, a więc uważnie ich posłuchajcie. To już czas.
9: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Rewitalizacja parku na chełmskim osiedlu 30-lecia wkracza w decydującą fazę, choć na oficjalne otwarcie mieszkańcy poczekają do jesieni. Mimo że pierwsze plany zakładały udostępnienie zmodernizowanego terenu jeszcze w czerwcu, zakończenie prac przesunęło się w czasie. Nowa przestrzeń wciąż pozostaje placem budowy. Władze miasta uspokajają i zapewniają, że ostateczny efekt zrekompensuje opóźnienia. Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Chełma Jakub Banaszek, potężna inwestycja o wartości ponad 20 milionów złotych potrwa jeszcze około 2-3 miesięcy. Przypomnijmy, że realizacja projektu nie należała do łatwych. Aż 3 pierwsze przetargi zakończyły się fiaskiem z powodu zbyt wysokich cen ofertowych. Przełom nastąpił po pozyskaniu ponad 12 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej i podpisaniu umowy z wykonawcą. Zakres prac jest ogromny. Stare alejki zastąpiono nowoczesną i ekologiczną infrastrukturą. W sercu parku zaplanowano m.in. przestrzenie miejskie z funkcją retencji, bezpieczne place zabaw, dostosowane również do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz estetyczne ogrody deszczowe. Zaprojektowano także zielone dachy, fontannę retencyjną, toalety z zamkniętym obiegiem wody oraz instalacje fotowoltaiczne i turbinę wiatrową. Szczególny nacisk położono na nową architekturę krajobrazu. Prawdziwą perłą parku ma być, jak zapowiadano, unikalny ogród z 46 odmianami róż angielskich i niemieckich, urozmaicony porośniętymi pnączami pergolami. Nie zabraknie również barwnej łąki kwietnej, która oprócz funkcji estetycznej stanie się ważną bazą pokarmową dla owadów i drobnych zwierząt. Włodarze apelują do lokalnej społeczności o pomoc w wyborze oficjalnej nazwy dla odnowionego parku, który do tej pory funkcjonował jedynie pod nazwami roboczymi jako park.

0: Międzyosiedlowy lub Park Polan. Zakład Karny w Chełmie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Legion zapraszają do udziału w wakacyjnej akcji krwiodawstwa. Wpisuje się ona w ogólnopolskie inicjatywy pod hasłami Twoja krew, ich wolność, nasza pamięć oraz mundurowy dar serca. Okres letni to czas, w którym zapasy krwi w szpitalach gwałtownie spadają, a zapotrzebowanie na ten bezcenny surowiec jest wyjątkowo duże. Organizatorzy podkreślają, że jedna donacja może uratować życie nawet trzem osobom. Do oddania krwi zachęcani są funkcjonariusze wszystkich służb mundurowych, żołnierze oraz wszyscy chętni mieszkańcy. Akcja odbędzie się we wtorek 25 sierpnia w godzinach od 7 do 12.30 w terenowym oddziale krwiodawstwa przy ulicy Szpitalnej 53A w Chełmie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: 27 gmin otrzymało umowy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, które dotyczą udzielenia dotacji na modernizację lub budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wśród nich znajduje się kilka samorządów z powiatu chełmskiego. Wsparcie obejmie budowę dróg o długości około 700 metrów w Chojnie pierwszym i drugim w gminie Siedliszcze, niecałych 100 metrów w Krasnym w gminie Rejowiec Fabryczny, a także nieco ponad 300 metrów w Dubience. Ponadto Urząd Marszałkowski przekazał umowy włodarzom gminy Urszulin, gdzie zostanie zmodernizowany niemal kilometr dróg, jak też Woli Uchruckiej, gdzie modernizacja obejmie blisko 400-metrowy odcinek. W sumie do wszystkich pięciu samorządów trafiło ponad 630 tysięcy złotych.
1: Bon Ton na lato.

0: Już teraz na naszej antenie Jarosław po raz kolejny przygląda się kartce z kalendarza. Tylko tej, wiecie, muzycznej. Bo tej zwykłej to my się już rano przyjrzeliśmy.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Środa, 19 sierpnia i szybki przegląd muzycznej historii w Radiu Bonton. Jarek Hołota, zapraszam na muzyczną kartkę z kalendarza. Dziś bierzemy na warsztat wyłącznie pierwszoligowe nazwiska, albumy, które pisały historię i numer, który w drugiej połowie lat 90. śpiewała dosłownie cała planeta. Zaczynamy w roku 1945. Swoje 81. urodziny celebruje dzisiaj Ian Gillan, legendarny wokalista i głos brytyjskiej formacji Deep Purple, z którą stworzył nieśmiertelny hymn rocka Smoke on the Water. Przenieśmy się do roku 1951. 19 sierpnia na świat przyszedł John Deacon, kultowy basista zespołu Queen, autor takich gigantycznych hitów grupy jak Another One Bites the Dust czy I Want to Break Free. W kalendarzu zapisujemy rok 1963. Swoje 63. urodziny obchodzi dzisiaj Joe Tempest, charyzmatyczny lider i wokalista szwedzkiej grupy Europe, twórca słynnego The Final Countdown. Zaglądamy do roku 1991. Dokładnie 35 lat temu na rynek trafił kultowy debiutancki album amerykańskiej grupy Spin Doctors pod tytułem Pocket Full of Kryptonite, z którego pochodzi ich największy radiowy przebój Two Princes. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1996 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego lata zdominowała stacje radiowe na całym świecie. Przenieśmy się o 30 lat wstecz w świecie. Amerykańska wokalistka

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista

0: dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Reklama.
7: Bonton na lato.

0: Tylko spokój nas ratuje, moi drodzy, tylko spokój. Ja wiem, że byście chcieli być już w domu i już odpoczywać, ale jeszcze nie. O 12 połowa waszej dniówki, jeśli o 8 przyszliście do roboty, a o 12 możemy wam zaproponować najświeższe informacje z kraju i ze świata, tak? No ale musicie być blisko. Obowiązkowo musicie być razem z nami. Nie ma rozchodzenia się na drugie śniadanko. Przy okazji ja wam serdecznie dziękuję za obecność dzisiaj. Środa jest już nasza w programie Bonton na lato. Uważam jakby środę już tak delikatnie, no za parę minut, ale to prawda, już coraz bliżej. Uważam ją za zamkniętą. Słyszymy się jutro po 7.
1: Słuchacie Bonton Radio. Are you drunk now?

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu

0: dzień. Czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Hełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
1: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
5: Reklama. Mamy godzinę 12, słońce w zenicie, a to oznacza, że zaczynamy popołudnie w rytmie lata w Radiu Bon Ton.
6: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wrócili do kraju. Tłumy Polaków ruszyły do urzędów, by zastrzec numer PESEL. Premier żegna we wpisie zmarłą powstankę Wandę Traczyk-Stawską. Miriam Lipińska. Samolot z kolejną grupą Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował krótko przed południem na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce. W sumie w kilku transportach wróci dziś do kraju 12 uczestników feralnej pielgrzymki. 4 lotami, po 3 osoby na pokładzie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
6: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, wiele było rannych. Kierowca, który w momencie zdarzenia siedział za kółkiem, został aresztowany przez węgierski sąd na miesiąc. Pielgrzymka wracała z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Tłumy w urzędach w całej Polsce. Tysiące Polaków właśnie tam zastrzegają swoje PESEL-e po ubiegłotygodniowym ogromnym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. PESEL można zastrzec online, na przykład w aplikacji mObywatel, czy przez bankowość elektroniczną, ale na przykład seniorzy wolą wizytę w urzędzie.
8: Usłyszałam w telewizji, no i po prostu z obawy przyszłam, no, że po prostu mogą wejść na moje konto.
9: Czyli boi się Pani, że ewentualnie pieniądze mogą zniknąć?
8: Tak, ktoś weźmie to na raty.
10: Monika Artymiak, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin.
9: Tłumy?
10: Tak, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę klientów, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Ten czas oczekiwania się znacząco wydłuża.
9: A czemu nie przez aplikację albo przez bankowość?
11: Nie posiadam aplikacji.
12: Ufam po prostu bardziej człowiekowi, aniżeli aplikacji.
6: To był Lublin. Z kolei w Warszawie do jutra wydłużono do 18 godziny pracy urzędów. A warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli wziąć coś na raty, czy załatwić sprawę u notariusza, trzeba wcześniej cofnąć zastrzeżenie PESEL-u. Żegnaj, bohaterko, tymi słowami zmarłą uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską pożegnał premier Donald Tusk. Przypomniał też jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy dzieje się zło, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, była łączniczką i strzelcem Szarych Szeregów. Miała 99 lat. Zagranica, fala zachorowań na Odrę w Szwecji po Festiwalu Kultury Alternatywnej. Do tej pory potwierdzono 11 zakażeń, większość z nich u niezaszczepionych dzieci. Wśród uczestników festiwalu Urkult na północy Szwecji byli ekolodzy i antyszczepionkowcy. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. To dodatkowe pary połączeń, które do rozkładu jazdy wprowadzi PKP Intercity. Inicjatorzy akcji chcą w ten sposób budować tożsamość naszego miasta oraz promować region, mówi Krzysztof Matusiak. Postanowili

0: mieliśmy złożyć pismo do dyrektora PKP Intercity właśnie z takim wnioskiem, aby trzy kolejne pociągi łączące Gorzów z Poznaniem miały nazwy związane z Gorzowem.
1: Aktualnie 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Zdmuchuję sobie grzywkę, spoglądam na prognozę pogody. Dzisiaj w naszej okolicy maksymalnie 23 stopnie. Przez cały dzień na niebie będzie mniej więcej tak jak teraz, czyli takie umiarkowane zachmurzenie. 1010 hektopaskali. Takie mamy natomiast ciśnienie.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: W rytmie lata.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
3: 19 sierpnia, środa, środek tygodnia, aura w te wakacje nam się trochę zmieniła. Było słoneczko wprawdzie, ale zimniej się zrobiło i dalej tak mniej więcej jest, chłodnawo. Wrzesień niestety coraz bardziej daje o sobie znać, także cieszmy się tą pogodą, póki jeszcze jest, a my w Radiu Bonton damy od siebie trochę ognia, także wyciągać kiełbaski, szaszłyki, pianki, cokolwiek tam macie dobrego i grzejemy do 17 w rytmie lata. Rozgrzany jak piec Janek Zieliński z tej strony. Mam dziś dla was dużo gorących hitów i najświeższych informacji. W tej godzinie usłyszycie o tym, co w lokalnym sporcie się dzieje. Przeniesiemy się także do Wierzbicy. A muzycznie na początek Kuban i Mrozu w utworze
7: Zanim spadnie deszcz
3: Radio Bonton. Nade mną

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510-510-317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Sanitarm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarminfo.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Reklama.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

kochani, zapraszam was do chełmskiego dojo. Niedawno nasi karatecy odbyli za granicą specjalne szkolenia. Zawodnicy i trenerzy regularnie się doszkalają i rezultaty widać w zdobywanych medalach. O wojażach karateków z naszego kredowego miasta usłyszycie od Marcina Petruka o 12.30 w sporecie Radia Bonton. To już za 10 minut, a my póki co zagramy dla was klasyk. Tina Turner, już teraz.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek

0: wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.

0: Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama. Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Ponton Radio Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Trwają zapisy do chełmskiego nocnego półmaratonu z duchem Bieluchem, który odbędzie się 19 września. Uczestnicy mają do wyboru 3 dystanse. Główny liczący ponad 21 km, a także 2 5-kilometrowe, w tym jeden Nordic Walking. Zmagania rozpoczną się o godzinie 19.30, zaś każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal. Zapisy do wszystkich biegów są prowadzone za pośrednictwem strony dostartu.pl. Sensei Bartłomiej Zakrzewski, prezes chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, oficjalnie odebrał czarny pas. A miało to miejsce podczas obozu szkoleniowego Iko Poland Summer Camp w Lublinie, w którym brali udział karatecy z Polski, ale również między innymi z Japonii i Stanów Zjednoczonych.
5: Gośćmi specjalnymi tego zgrupowania byli Shihan Katsuhito Gorai, siódmy dan, oraz sensei Kaito Nishimura, trzeci dan, aktualny wicemistrz świata w kategoriach Open oraz super ciężkiej. 4 dni intensywnych treningów, wymagających ćwiczeń oraz zdobytej cennej wiedzy przełożą się na jeszcze lepszą jakość i efektywność treningów w naszym klubie. Bardzo miłym akcentem rozpoczynającym ten obóz było wręczenie przez Shihan Gorai czarnych pasów. Taki nowy pas otrzymałem również i ja ze stopniem 4 dan, na który to stopień zdałem egzamin podczas ostatniego pobytu w Japonii.
4: Mówił sensei Bartłomiej Zakrzewski. W szeregach chełmskiej Satori, także pod jego okiem, stale są natomiast prowadzone treningi przed nowym sezonem, który rozpoczyna się we wrześniu. W Iko Poland Summer Camp w Lublinie obecni byli również dwaj reprezentanci klubu karate Kyokushin Kanku w Chełmie. Umiejętności doskonalili tam sensei Szymon Pawłowski oraz sensei Krzysztof Kozioł, mówi drugi z nich.
6: Podczas 9 treningów doskonalone były techniki kumite, czyli techniki walki, oraz techniki kata, czyli tutaj układów formalnych. Był to bardzo, bardzo ważny szkoleniowy dla nas obóz i tuż przed, tak naprawdę przed rozpoczęciem sezonu już w klubach.
4: Karatecy Kanku również są w ciągłych treningach prowadzonych w miejskich szkołach.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
7: W rytmie lata.

0: sierpniowe popołudnie w rytmie lata w radiu Bonton. Dzisiaj w naszym studiu gościmy wyjątkową osobę.
1: Anna Plisiuk, wójt gminy Wierzbica.
0: Jan Zieliński, Radio Bonton. Oczywiście z tej strony witam pani wójt.
1: Witam panie redaktorze.
0: Dzisiaj rozmawiamy z okazji nadchodzących dożynek gminno-parafialnych.
1: Tak, są to już kolejne. Taką tradycję mamy, że co roku razem z parafią dziękujemy rolnikom za ich ciężką pracę.
0: I czego w tym roku odwiedzające gminę Wierzbica mogą się spodziewać?
1: Zaczynamy mszą świętą w kościele parafialnym Wierzbicy o godzinie 14. Następnie po mszy świętej korowodem dożynkowym przejdziemy do Centrum Rekreacyjno-Sportowego w asyście Orkiestry Dętej, która nas poprowadzi. Tam nastąpi dalsza część uroczystości już w Centrum Rekreacyjno-Sportowym.
0: I tutaj z tego co widzę po programie, to ten dzień zapowiada się na dosyć obfity i taki zróżnicowany z tego co widzę, bo tam nie tylko takie tematy, powiedzmy kwestia tych dożynek i plonów rolniczych, ale będzie także kulturalnie, będzie też zagadkowo.
1: Tak, będą konkursy, będą też występy i dzieci, również wystąpi nasz lokalny klub Senior Plus, który co roku chce przedstawić nam swoją część artystyczną. Odbędą się konkursy na najlepszy chleb, na ciasto drożdżowe, słodkie. Również sołectwa przygotowują witacze, przygotowują wieńce. Również odbędzie się podczas dożynek

0: trudniej wiedzy o gminie Wierzbica, jak również z programu Czyste Powietrze będzie konkurs, będzie ankieta do wypełnienia i następnie głosowanie się odbędzie. Mamy nagrody, mamy rower elektryczny, mamy oczyszczacz powietrza i trzecią nagrodą będzie bezprzewodowy odkurzacz. Także zapraszam bardzo serdecznie do wzięcia udziału w konkursach. Są nagrody przeznaczone dla zwycięzców, także serdecznie zapraszamy. Po tych konkursach będziemy mieli możliwość zabawy z takimi zespołami jak zespół Pogromcy Remis, następnie gwiazdą wieczoru będzie zespół Freaky Boys, a całą uroczystości zakończymy dyskoteką z DJ-em.
1: A czego się na miejscu jeszcze można spodziewać poza punktami programu? Czy będą wystawione jakieś rzeczy, coś się jeszcze poza tym będzie działo?
0: Tak, będą wystawione stoiska naszych wystawców, będą też nasze panie z koła gospodyń wiejskich, które będą ze swoimi smakołykami.
1: O, na to liczyłem.
0: Także będą oczywiście jak najbardziej nasze panie są niezawodne i zawsze są ze swoimi rzeczami. Nasze dożynki parafialno-gminne odbędą się 23 sierpnia w Wierzbicy. Tak jak wspominałam wcześniej, zaczynamy mszą świętą o godzinie 14 w kościele parafialnym w Wierzbicy.
1: Czyli to już nadchodząca niedziela.
0: Tak, nadchodząca niedziela.
1: Tak więc weekend w okolicy pełen wrażeń. Dzisiaj naszym gościem w studiu Radia Wonton była wójt gminy Wierzbica, pani Anna Flisiuk. Pani Anno, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę i zapraszam bardzo serdecznie do naszej gminy.
1: A my oczywiście kontynuujemy to popołudnie w rytmie lata w Radiu Wonton.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
4: W rytmie lata na 104,9 FM.

Odły czy inne ptaki mają gniazdo, niedźwiedzie mają jaskinie, a chełmskie niedźwiedzie z Chełmianki niedługo doczekają się nowego domu, bo stadion budowany przy Szwole Żerów wygląda coraz bardziej okazale. Nad okolicą już góruje bryła, czytaj dach, czytaj wielkie reflektory. Zapraszamy na supertydzień.pl, tam znajdziecie wszelkie szczegóły z trwających prac, a o Chełmiance w Radiu Bonton jeszcze dzisiaj usłyszycie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Szukasz stabilności dla swoich

0: Twoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
3: Reklama. Mamy godzinę 13. Czas na wiadomości z kraju i ze świata i skrót wydarzeń lokalnych. Zapraszamy.
4: Rząd chce ulżyć klasie średniej. Będą zmiany w podatkach. Są już ceny maksymalne paliw na jutro. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Miriam Lipińska. Będą zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział, że drugi próg podatkowy wyniesie 130 tysięcy złotych. To o 10 tysięcy więcej niż obecnie. Ponadto ci, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą 24% podatku. To nowość. 32% stawka, czyli obecny drugi próg podatkowy, będzie natomiast dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Wzrośnie natomiast podatek płacony przez firmy.
5: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
4: Mówi premier Donald Tusk. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku, jeśli ustawę podpisze prezydent. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla naszych portfeli. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 49 groszy, za benzynę 98 7,30, a za litr oleju napędowego 7 zł 52 grosze. To oznacza, że tankowanie wszystkich rodzajów paliwa będzie jutro droższe niż dziś. 12 kolejnych rannych w wypadku na Węgrzech wraca dziś do kraju kilkoma lotami. Samolot z pierwszą 3-osobową grupą wylądował przed południem w podrzeszowskiej Jasionce. Poszkodowani trafią do 3 szpitali w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
4: W szpitalach na Węgrzech pozostanie na razie 5 rannych. Władze powiatu wałbrzyskiego ostrzegają przed pumą. Zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Jest zdjęcie z fotopułapki, ale bez konkretnej lokalizacji. Mimo to Nadleśnictwo Świdnica zawiadomiło samorządy, które dziś organizują w tej sprawie sztaby kryzysowe. Mieszkańcy są przestraszeni.
7: Chodzi o bezpieczeństwo. Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach.
8: Co tu dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę.
4: Leśnicy mówią jednak, że powodów do paniki nie ma, ale trzeba zachować czujność podczas wycieczek po lasach. Złota alga znów sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Trwa walka o pobliski zbiornik Dzierżno Duże, gdzie 2 lata temu toksyczna alga doprowadziła do śnięcia ponad 100 ton ryb. Jest ryzyko, że mimo zamkniętych zastawek tzw. jazu piętrzącego, skażona woda z kanału może przelać się do zbiornika i wywołać kolejną katastrofę. Dlatego, jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, są dodatkowe działania prewencyjne.
9: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
4: Z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad tonę śniętych ryb. Na większości kąpielisk nad Bałtykiem są dziś białe flagi. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje tylko we wschodniej części województwa zachodniego.

0: Zachodniopomorskiego. Z powodu prądów wstecznych i wysokich fal czerwone flagi powiewają m.in. w Ustroniu Morskim i Mielnie.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Kto od września stanie na czele Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich? Do zapowiadanej zmiany na stanowisku prezesa zostało niespełna 2 tygodnie, a wciąż brakuje oficjalnych decyzji w tej sprawie. Choć wakacje jeszcze trwają, policjanci już szykują się do pierwszego dzwonka. W całym regionie trwa coroczna kontrola dróg i oznakowania w bezpośrednim sąsiedztwie szkół oraz placówek oświatowych. Ceny rosną, a wraz z nimi codzienne wydatki, w wyniku czego wielu Polaków stara się odkładać chociaż część swoich dochodów. Badania pokazują, że blisko 75% z nich ma oszczędności, a 82% w ciągu ostatniego roku trzymało pieniądze na zapas w przysłowiowej skarbonce. Czy mieszkańcy Chełma również pilnują swojego budżetu domowego i czy w ostatnich latach stało się to trudniejsze? O tym powiemy w serwisie lokalnym o 13.30.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
5: Prawie 5 po 13, 20 stopni, 21 nawet na termometrach, 1010 hektopaskali na barometrach, jakość powietrza dobra, na niebie umiarkowane zachmurzenie, dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, deszcze, może delikatnie wieczorem. Przy czym podkreślę słowo może.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: W rytmie lata.
3: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Oglądam dziś w kalendarz i tak się składa, że obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej i to będzie jedna z kwestii, nad którymi się pochylimy w tej godzinie w rytmie lata w Radiu Bonton. Janek Zieliński z tej strony. Cześć!

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji konta pełne korzyści. Poleci

Rob Thomas w utworze Lonely No More. 24 po 13. Kochani, główną atrakcją w naszej okolicy w najbliższy weekend będą krasnostawskie chmielaki. Tegoroczna odsłona niesie ze sobą kilka punktów programu, w tym wybory na Miss Chmielaków. Zapraszamy Was na supertydzień.pl, tam macie galerię z wizerunkami kandydatek, bo mamy już komplet. A to nie jedyne wieści lokalne w rytmie lata, jakie dla Was mamy. Resztę usłyszycie już o 13.30 w serwisie Radia Bonton. Także zapraszamy Was, a jeszcze zanim wiadomości, to kolejny klasyk. London Beat, I've Been Thinking About You.

0: 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama. Jest 13.30, a to są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Kto od września stanie na czele Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich? Do zapowiadanej zmiany na stanowisku prezesa zostało niespełna 2 tygodnie, a wciąż brakuje oficjalnych decyzji w tej sprawie. Przypomnijmy, pod koniec maja, gdy Artur Juszczak ponownie objął funkcję prezesa Chełmskiego Klubu Sportowego, zapowiadano, że miejską spółką będzie kierował jedynie w okresie przejściowym, czyli do końca sierpnia. Początkowo naturalnym kandydatem wydawał się Kamil Błaszczuk, dotychczasowy dyrektor w spółce. Jednak na początku sierpnia objął on fotel drugiego zastępcy prezydenta Chełma, co czyni jego powrót do parku wodnego mało prawdopodobnym. Na giełdzie nazwisk pojawiają się więc kolejne postaci. Małgorzata Dulska, obecna menadżer Aquaparku, odpowiedzialna za sprzedaż i ofertę, oraz Sławomir Zawiślak. Obecnie jest jednym z zastępców dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie, ale park wodny również nie jest mu obcy. Pod koniec 2024 roku objął tam stanowisko zastępcy dyrektora do spraw infrastruktury i inwestycji. Jego praca w spółce trwała krótko, do końca grudnia, ale dzięki temu zna jego funkcjonowanie od środka. Zawiślak ma też doświadczenie znacznie szersze niż tylko praca na stanowisku dyrektorskim. W przeszłości kierował miejskimi spółkami, był m.in. prezesem MPC-u oraz MPRD. Nie można jednak wykluczyć scenariusza, w którym Artur Juszczak pozostanie na stanowisku dłużej lub nazwisko nowego szefa spółki zostanie ogłoszone w ostatniej chwili. Do przełomu sierpnia i września pozostało niewiele czasu, a odpowiedź na pytanie, kto pokieruje jedną z kluczowych spółek miejskich, wciąż pozostaje otwarty. Choć wakacje jeszcze trwają, policjanci już szykują się do pierwszego dzwonka. W całym regionie trwa coroczna kontrola dróg i oznakowania w bezpośrednim sąsiedztwie szkół oraz placówek oświatowych. Funkcjonariusze sprawdzają m.in., czy znaki są czytelne, widoczne i właściwie rozmieszczone, a także czy przejścia dla pieszych zapewniają dzieciom maksymalne bezpieczeństwo, mówi podkomisarz Anna Huszcza, rzecznik krasnostawskiej komendy.
7: Dotychczas policjanci ujawnili 3 nieprawidłowości w gminie Gorzków, Żółkiewka i w Fajsławice. Były to takie nieprawidłowości jak brak oznakowania poziomego, pionowego oraz niewłaściwe usytuowanie przejścia dla pieszych. W związku z tym policjanci skierowali do właściwych zarządców dróg wnioski o usunięcie tych nieprawidłowości. Celem jest wyeliminowanie zagrożeń jeszcze przed pierwszym dzwonem.

0: rynkiem, tak aby infrastruktura drogowa w rejonie szkół była odpowiednio przygotowana na powrót dzieci i młodzieży.
1: Policja apeluje również do kierowców, by wraz z końcem wakacji zwiększyli czujność i zdjęli nogę z gazu w rejonie placówek edukacyjnych.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Ceny rosną, a wraz z nimi codzienne wydatki, w wyniku czego wielu Polaków stara się odkładać chociaż część swoich dochodów. Badania pokazują, że blisko 75% z nich ma oszczędności, a 82% w ciągu ostatniego roku trzymało pieniądze na zapas w przysłowiowej skarbonce. Czy mieszkańcy Chełma również pilnują swojego budżetu domowego i czy w ostatnich latach stało się to trudniejsze? Pytała o to Martyna Kociubińska.
3: Tak, udaje się.
4: Tak, i w tym momencie już odłożone pieniądze udało mi się wydać.
3: Pytanie trudne, ale tak, udaje się.
5: To znaczy trochę tak, ale nie za bardzo.
6: A czy odczuwasz zmianę cen na przestrzeni lat?
4: Tak, szczególnie po COVID-zie.
3: No to raczej tak, oczywiście.
7: Myślę, że po wyprowadzce za granicę nie odczuwam.
3: No na pewno, tak jak wszyscy.
5: Tak, bardzo odczuwam zmianę cen, tak jest, tak, a szczególnie żywności.
6: Na czym najczęściej udaje się panu zaoszczędzić?
3: No szczerze powiem, na czym się da. Ogólnie, no raczej zakupy.
8: Trudne pytanie, bo powiem szczerze, że wydaję na wszystko, na co mam ochotę, ale mimo wszystko trochę zostaje, więc oszczędności się zbierają.
9: Jakieś przemyślane zakupy domowe?
3: Rzuciłem palenie.
5: Na żywności.
1: Z badań wynika, że najczęściej tniemy codzienne wydatki, ograniczając zakupy spożywcze i odzieżowe, a także rezygnując z jedzenia na mieście czy rozrywki.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Są takie tematy w tej audycji, a dlaczego, które są dla nas dorosłych raczej mało zaskakujące. Dzisiaj jednak Kinga Miszczyk ma coś, co mnie

mego wprawiło w niemałe zagłopotanie. Mówimy o kwestii, która raczej nas na co dzień nie zastanawia, ale jak o tym pomyślałem, to miałem takie... O kurde, faktycznie. A o czym mowa? No, o tym dowiecie się za chwilę w Radiu Bonton. Jeszcze 21 minut do godziny 14. A w tym momencie klasyk. Nie stało się nic.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Julia.
3: A dlaczego nie możemy połaskotać siebie sami?
2: Julio, to naprawdę świetne pytanie. Spróbujcie zrobić mały eksperyment. Wyciągnijcie rękę i połaskoczcie się delikatnie w drugą rękę. Udało się? Pewnie trochę czuliście dotyk, ale raczej nie zaczęliście śmiać się tak, jak wtedy, kiedy łaskoczy was ktoś inny. Ale dlaczego? Przecież nasze palce dotykają skóry dokładnie tak samo. Sekret znajduje się w naszym mózgu. Znowu, nasz mózg cały czas przewiduje, co za chwilę zrobi nasze ciało. Kiedy sami wyciągamy rękę, żeby się połaskotać, mózg już wie. Oho, za chwilę palce dotkną tego miejsca. Wie, gdzie dotkniemy. Wie mniej więcej, kiedy to nastąpi i wie, jak mocno poruszamy palcami. Dlatego nie jest zaskoczony. A łaskotanie działa najlepiej właśnie wtedy, kiedy nie wiemy, co za chwilę się wydarzy. Kiedy ktoś inny dotyka nas palcem, nie potrafimy dokładnie przewidzieć miejsca, czasu ani siły dotyku. Mózg mówi wtedy. Co to było? Ani siły dotyku. Mózg mówi wtedy. Co

0: wiemy, kiedy coś nas dotyka, łaskocze albo delikatnie przesuwa się po naszej skórze. Ale naukowcy odkryli jeszcze coś ciekawego. Jeżeli specjalne urządzenie będzie poruszało naszym palcem z niewielkim opóźnieniem albo trochę inaczej niż przewiduje mózg, możemy zacząć odczuwać łaskotanie. Czyli można trochę oszukać mózg. To pokazuje, jak bardzo nasz mózg właśnie przewiduje to, co za chwilę zrobi nasze ciało. A więc odpowiedź na pytanie Julii brzmi: nie możemy skutecznie połaskotać siebie sami, ponieważ nasz mózg wie wcześniej, kiedy, gdzie i jak dotkniemy własnego ciała, dlatego nie jest zaskoczony, a łaskotanie działa najlepiej wtedy, gdy dotyk jest dla nas niespodzianką. Czyli kiedy próbujemy sami siebie połaskotać, nasz mózg mówi: ha, wiem, co kombinujesz. Dziękujemy Ci, Julio, za pytanie, które pokazało nam, że nasz mózg potrafi przewidywać nawet łaskotki. A jeśli macie kolejną zagadkę, której nie potraficie rozwiązać, koniecznie prześlijcie mi ją. Poproście rodzica o nagranie pytania i przesłanie na k.miszczyk@radiobonton.pl. Może właśnie Wasze a dlaczego usłyszymy w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
8: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.

0: za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. W rytmie lata.

0: Tak jak obiecałem, moi mili, w rytmie lata pochylamy się nad Światowym Dniem Pomocy Humanitarnej. Ważna kwestia, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza w miejscach, gdzie sytuacja tego wymaga, ale nie będę ukrywał, ja mam mniej wiedzy na ten temat, w końcu jestem tylko skromnym głosem w waszych odbiornikach, dlatego pozwolę sobie oddać głos ekspertowi.
1: Jakub Bylina-Brzozowski, Polska Misja Medyczna. 19 sierpnia to Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. To jest święto, które ma zwracać uwagę na los cywilów oraz pracowników humanitarnych w strefach konfliktu oraz oczywiście na los ofiar również w katastrofach naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi. Te liczby za rok 2025 są rzeczywiście tragiczne, bo cywile ginęli w nim co 14 minut. Śmierć poniosło około 326 pracowników humanitarnych, a ich pomoc jest naprawdę nasza pomoc, bo to jest pomoc organizacji chociażby takich jak Polska Misja Medyczna, pozostaje niezwykle potrzebna, bo według danych ONZ wsparcia potrzebują aż 252 miliony osób na całym świecie. Takie kryzysy, o których słyszymy na co dzień, strefa Gazy, Ukraina, Sudan, Syria, są od siebie bardzo różne. W Syrii na przykład mówimy o kraju, który dochodzi do siebie po wieloletnim konflikcie zbrojnym, ale dopóki nie stanie na nogi, to wciąż jest pomoc humanitarna ofiarą tej wieloletniej wojny. Podobnie jest w strefie Gazy, gdzie oficjalnie mamy zawieszenie broni, ono jest oczywiście w dużej mierze nieprzestrzegane, ale wciąż tam dostarczamy naprawdę bardzo podstawowej opieki zdrowotnej, często brakuje bardzo podstawowych produktów, więc wciąż tam jest potrzebna pomoc. Za naszą wschodnią granicą oczywiście toczy się cały czas pełnoskalowa wojna. Codziennie giną ludzie. W ostatnich miesiącach te straty wśród cywilów są rekordowe od 2022 roku, czyli od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, więc bardzo trudny i bardzo krwawy rok dla ukraińskich cywilów i nie możemy o nich zapominać. Myślę, że ten dzień, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, to jest taki dzień, w którym warto pomyśleć o tym, że

0: czasami bardzo blisko nas, czasami trochę dalej. Są ludzie, którzy cierpią z powodu wojny, którzy codziennie boją się o swoje życie i zdrowie. Pomyśleć o nich, może wesprzeć jakąś organizację, która niesie tam pomoc na miejscu. I jesteśmy w wyjątkowym okresie swojej historii jako Polki, Polacy, to znaczy to, że cieszymy się tak długim okresem pokoju, jest bardzo wyjątkowe. To jest wyjątkowe, że to my tym razem możemy nieść pomoc innym. Myślę, że warto to docenić, warto pomagać tym, którzy są w dużej potrzebie obecnie, ze względu na właśnie na toczące się wojny, na katastrofy naturalne, takie chociażby niedawna trzęsienie ziemi w Wenezueli, bo kiedyś, miejmy nadzieję, że nie, ale kiedyś taka pomoc może być potrzebna również nam.
1: To był ważny temat w Radiu Bonton, jeden z wielu, jaki dzisiaj omawiamy. Już za niedługo godzina 14 i kolejne informacje z kraju i ze świata. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
5: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówi

0: także lustra na wymiar. Zapraszamy! Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Hełm, ulica Lwowska 24.
3: Reklama. Kochani, jest godzina 14 na zegarach w Radiu Bonton. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
4: Idą zmiany w podatkach. Klasa średnia ma zyskać. Prokuratura zbada, co działo się na koloniach letnich w Gorlicach. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji. Miriam Lipińska. Chcemy ulżyć klasie średniej, mówi premier Donald Tusk i przedstawia zmiany w podatkach. Po pierwsze, drugi próg podatkowy wzrośnie z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Po drugie, pojawi się nowa stawka podatku pośrednia dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych. Oni zapłacą 24% podatku, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Klasa średnia zapłaci mniej, wzrośnie natomiast podatek dla najbogatszych, mówi premier Donald Tusk.
5: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a więc także od wyłącznie od tych najzamożniejszych.
4: Wyższy podatek zapłacą też wielkie korporacje. CIT dla nich wzrośnie z 19 do 22%. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Premier wykluczył natomiast możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku w 2 najbliższych latach. W urzędach tłumy. Coraz więcej Polaków chce zastrzec numer PESEL. To po niedawnym gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor. W biurach obsługi mieszkańców długie kolejki.
6: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych, właściwie na zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
7: Jednak się trochę obawiam. No, nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda, czy w sklepie na raty jakieś urządzenie.
8: Na kogoś innego, czy na przykład na panią.
7: Tak.
4: Aby nie stać w kolejce, PESEL można zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. Czy na koloniach w Gorlicach doszło do psychicznego znęcania się nad dziećmi? Bada to gorlicka prokuratura, która dostała w tej sprawie zawiadomienie od rodziców dwojga dzieci, które były na wyjeździe z początku sierpnia. Według nich kierowniczka kolonii miała ubliżać ich dzieciom i nakładać na nie kary porządkowe nieodpowiednie wobec tego, co zrobiły. Rodzice poskarżyli się też na nieodpowiednią ich zdaniem organizację samego wypoczynku. Na razie nikt w sprawie nie usłyszał zarzutów. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream aresztowany na zachodzie Chorwacji. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Rzet ściga niemiecka prokuratura. W październiku zeszłego roku wydania mężczyzny stronie niemieckiej odmówił polski sąd. Teraz Wołodymyr Rzet ma być przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Do zniszczenia 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło we wrześniu 2022 roku. Warszawa już po raz 23 zmieni się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą festiwalu Warszawa Singera. W programie spektakle i spotkania literackie, a także koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i twórca koncertu.
9: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami.
4: Festiwal Warszawa Singera od soboty do 30 sierpnia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Hełm, ulica Lubelska 31.
3: Około 21 stopni mamy aktualnie na termometrach. Nad nami umiarkowane zachmurzenie. Tak już raczej do końca dnia pozostanie. Wieczorem może lekko popadać deszcz. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 750.

0: 71 038.
1: W rytmie lata.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: A już za chwilę kolejna chillowa pozycja w programie Szafa Gra. To ode mnie, od Janka Zielińskiego. Jestem z wami oczywiście przez całe popołudnie w rytmie lata w Radiu Bondony i oprócz muzycznej polecajki wakacyjnej mamy też sport i informacje z dróg. To wszystko do godziny 15, później oczywiście też dużo dobrych rzeczy.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Jeżeli spojrzycie na zestawienie najlepiej sprzedających się albumów, zwłaszcza współcześnie, czołowe miejsca będą okupować nagrania pośmiertne. Istna plaga współczesnego przemysłu. Wyciskanie wszystkiego, czego się da, byleby zarobić. Nawet jakaś niskiej jakości głosówka sprzed dekady przerobiona na całą piosenkę. Dlatego dziś dam wam przykład albumu, który reprezentuje dla odmiany dobry poziom. Oto Circles od Maca Millera.
3: I spent the whole day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming.
2: Circles powstało jeszcze za życia Millera. Dokończeniem albumu zajął się John Bryan, który współpracował wcześniej z Kanye Westem czy Fiona Apple, ale przede wszystkim odpowiadał za ścieżkę dźwiękową do filmu Zakochany bez pamięci, którym Mac był zafascynowany. Album powstał niejako, powiedzmy, jako dopełnienie poprzedniego krążka rapera Swimming. Obie produkcje miały być wspólnym doświadczeniem jako Swimming in Circles. Opowieść o pętli samorozwoju, zresztą ta płyta też jest pętlą, jeżeli się przysłuchacie. Raz wypływamy na powierzchnię, by potem zabłądzić. Brzmieniowo dostajemy płytę rapową, skąpaną jednak w funku czy brzmieniach indie. Inspiracji było dużo, a dodam jeszcze, że pierwotnie miał być to drugi album z trylogii. Miała powstać jeszcze jedna płyta, stricte hip-hopowa.

Niestety Mac nie dożył premiery albumu. Doszło do przypadkowego przedawkowania narkotyków, które zabiło go w wieku 26 lat. Jednak zamiast farmienia hajsu, rodzina Maca bardzo szczelnie pilnuje pozostałości po muzyku, aby wszelkie pozostałe nagrania zostały wykorzystane z należytym szacunkiem, by wyszły jak najlepsze rzeczy. Nie jest to pierwszy raz, kiedy opowiadam wam o Macu na antenie Radia Bonton. Płyty zaczęły powstawać po rozstaniu Maca z Ariana Grande. Tą historię możecie posłuchać sobie na naszej stronie w programie Bontonacja, a ten album polecam wam jako kolejna chillowa pozycja, czerpiąca z kilku gatunków z pogranicza soulu, R&B i hip-hopu. A tutaj przykład Blue World od Maca Millera. Już teraz.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Czy wiesz, że proces

0: Doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Połowa sierpnia za nami, połowa sierpnia także za cyklistami klubu GKK Peloton, którzy spędzili je na licznych trasach. Za chwilę w Radiu Bonton jedziemy z lokalnym sportem, gdzie Marcin Petruk ma dla was podsumowanie startów naszych rowerzystów. To wszystko już za no plus minus 10-9 minut o 14.30. Jeszcze dwa numery mamy dla was. Blind Melon, No Rain, to już teraz. No, deszczu faktycznie nie ma. A później jeszcze Daria Zawiałów z Tago Hemingwayem.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608

0: 340 730.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Reklama.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Sport.
8: Sport, Marcin Petruk. Dzisiaj piłkarze trzecioligowej Chełmianki rozegrają czwarte spotkanie i tym razem na własnej murawie podejmą Wisłę Kołdębica. Obecnie biało-zieloni są liderem grupy i to jedyny zespół, który aktualnie może się pochwalić zerowym bilansem straconych bramek. Początek spotkania przy ulicy Ceramicznej o godzinie 17. Tymczasem na stadionie Chełmianki przy ulicy Pierwszego Pułku Szwależarów nie zwalniają prace budowlane. Obecnie trwają tam roboty wykończeniowe obejmujące m.in. układanie wykładzin, montaż podwyższonych sufitów oraz montaż sanitariatów. O dalszych planach mówi dyrektor sportowy Chełmianki Wojciech Wójcik.
9: W dalszym ciągu będą postępować prace związane z montażem zewnętrznej fasady obiektu, tak zwanych żyletek, jak również w dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z pielęgnacją murawy, ponieważ murawa jest siana, wymaga nieustannego podlewania, to jest możliwe dzięki systemowi automatycznego nawadniania, jak również prognozowane są w najbliższym czasie wymagane dosiewki przez wykonawcę stadionu na płycie głównej boiska oraz na boisku treningowym.
8: W najbliższym harmonogramie przewidziane jest również przygotowanie miejsc w narożnikach stadionu na strefę gastronomiczną, jak też montaż siedzisk w strefie VIP. Termin przekazania obiektu do użytku to koniec obecnego roku. Sierpień udanie mija kolarzom okrzowskiego peletonu. Rozpoczęli oni miesiąc od sukcesu Adama Rękasa, który w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego MTB wygrał swoją kategorię wiekową i był trzeci Open. Ponadto w tej samej rywalizacji trzeci wśród równolatków był Maciej Opolski. O kolejnych rezultatach naszych kolarzy mówi Jarosław Garda.
10: Ogromny sukces na arenie ogólnopolskiej odniósł Adam Mandziak, startujący w Gołdapi w czwartym etapie prestiżowego cyklu Orient Grabę. Na koronnym i niezwykle selektywnym dystansie mega shooter liczącym 200 km nasz zawodnik odniósł spektakularne zwycięstwo. Po blisko 7-godzinnej wyczerpującej rywalizacji o wygranej decydowały zaledwie sekundy. Adam przeciął linię mety z czasem 6 godzin 50 minut i 51 sekund, wyprzedzając drugiego zawodnika zaledwie o 9 sekund. O dominacji z czołowej trójki najlepiej świadczy fakt, że czwarty kolarz stracił do zwycięzców ponad 23 minuty.
8: Przed zawodnikami GKK Peleton Okrzów ostatni etap sezonu, a zwieńczą go oni startami w Letnikach, Kraśniku, Augustowie i Biłgoraju.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: W rytmie lata.

Kombi, zespół co gra i trąbi w Radiu Bonton. Kochani, odcinkowe pomiary prędkości są w naszym kraju obecne od 15 lat. Za chwilę usłyszycie o ich skuteczności w radionawigacji w rytmie lata. Albo raczej o tym, czy na pewno te pomiary są skuteczne. Szczegóły w Radiu Bonton ma dla was Marcin Petruk, także zostańcie z nami, bo to już za chwilę dosłownie. Jeszcze jeden klasyk przed nami. Modern Talking, Yo Maha, Yo Maso.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: System odcinkowych pomiarów prędkości na polskich drogach działa. Właśnie, działa, ale co do jego skuteczności można mieć obiekcje. Jak wynika z danych opublikowanych przez Canard, w pierwszej połowie tego roku urządzenia zarejestrowały około 384 tysięcy wykroczeń, ale mandaty otrzymała niecała 1/3 kierowców przekraczających prędkość. Eksperci od bezpieczeństwa, jak również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, mówią wspólnym głosem, że system wymaga załatania, żeby nikomu wykroczenie nie uszło płazem. Plany na to już są, a mówi się m.in. o stawianiu pod presją czasu właściciela pojazdu ze wskazaniem osoby, która siedziała za kółkiem.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
0: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.

0: teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Szykuje się intensywny weekend w całym regionie. Pod gmachem na chełmskiej dyrekcji zagości kolejny raz Chełm mnie kręci. Będzie dużo fantastycznych aut, pokazy różnego rodzaju i porządny rap. Na scenie zagości Zeus i Kali, obu fanom hip-hopu przedstawiać raczej nie trzeba. A o kolejnych wydarzeniach w naszej okolicy dowiecie się jeszcze później w Rytmie Lata w Radiu Bonton. My póki co zmierzamy do 15:00.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: reklama.
1: Mamy godzinę 15 w Radiu Bonton. Czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy.
2: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Będą nowe progi podatkowe, zyska klasa średnia. YouTuber stół z zarzutami. Miriam Lipińska. Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech do Polski, bo jak tłumaczą śledczy, zarówno wszyscy pokrzywdzeni, jak i podejrzany to obywatele Polski. A podejrzanym jest kierowca, który w momencie wypadku siedział za kierownicą. W węgierskiej prokuraturze usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Trafił na miesiąc do aresztu. Część klasy średniej zapłaci niższe podatki, a dziurę w budżecie z tego tytułu zasypią wyższe wpływy z podatku od najbogatszych Polaków i wielkich korporacji. To pomysł rządu na zmiany w podatkach. Najważniejsze to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej, pośredniej stawki podatku. Dla tych, którzy zarobią rocznie między 130 a 150 tysięcy złotych, oni zapłacą 24% podatku.
3: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio plus.
2: Od lat drugi próg podatkowy stał w miejscu, ale wynagrodzenia Polaków rosły, przez co wielu z nich wpadało w drugi próg podatkowy. A zmiany wejdą w życie w przyszłym roku i mają być sfinansowane z podwyższenia podatku CIT, który dla największych korporacji wzrośnie z 19 do 22%, a także z podwyżki trzeciego progu podatkowego, tak zwanej daniny solidarnościowej płaconej przez najbogatszych Polaków, która ma wzrosnąć do 5%. YouTuber Stuart KB, znany jako Stu, usłyszał zarzuty. Dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Miało do tego dochodzić między 2015 a 2018 rokiem. Stu to jeden z antybohaterów afery Pandora Gate. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. A jeszcze dziś prokuratura ma zawnioskować do sądu o przedłużenie mu aresztu. Zmieniamy temat. Nie zapominajcie o nas, mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, łączniczka i strzelec Armii Krajowej, uczestniczka powstania w stolicy.
4: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas, nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
2: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, która powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej, zostanie wystawiona księga kondolencyjna. I na koniec jeszcze sport. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może wziąć udział w turnieju singlistek.
0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Trwają pierwsze prace na ponad 22-kilometrowym odcinku S12 między Dorohuczą a Chełmem, których efekty są coraz bardziej widoczne. Prowadzone jest m.in. odhumusowanie terenu. Powstają też drogi techniczne, a ponadto w bezpieczne miejsce przenoszone są chomiki europejskie. Sytuacja włodawskiego szpitala oraz uchwały finansowe głównymi tematami ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu we Włodawie. Kluczowe decyzje dotyczyły bezpośrednio wsparcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W obliczu narastających oszustw internetowych oraz głośnych wycieków danych osobowych kluczowe staje się odpowiednie zabezpieczenie swoich finansów. Jednym z najskuteczniejszych kroków, jakie może podjąć każdy z nas, jest zastrzeżenie numeru PESEL. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Kochani, mamy 4 minuty po 15, aktualnie na termometrach 23 stopnie około, czyli maksymalna dzisiejsza temperatura, ciśnienie na poziomie 1010 hektopaskali, jakość powietrza dobra, na niebie umiarkowane zachmurzenie, tak też raczej przez resztę dnia pozostanie. Może wieczorem się bardziej zachmurzy i lekko popada deszczyk.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: W rytmie lata.
8: Sponsorem programu jest Top

0: Wód Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Dzisiaj filmową propozycję mam dla Was ja. Jeżeli jesteście żądni zwrotów akcji, to mam dziś dla Was nieco futurystyczny dreszczowiec. Za chwilę słuchajcie, co oglądamy w Radiu Bonton. Oprócz tego przed 16 mamy dla Was cały pakiet lokalnych informacji. Janek Zieliński to ja, a to popołudnie w rytmie lata.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Największy zwrot akcji.
4: Deus ex machina. Pojęcie wywodzące się z dawnego teatru, jeszcze z czasów antycznych, z Grecji, kiedy to w fabule w danym spektaklu rozwiązywano skomplikowaną kwestię lub po prostu kończono przedstawienie.

0: za pomocą zesłania Boga. Tutaj było to sensu dosłownego, bowiem aktor grający Boga dosłownie był zsuwany na linię po maszynie, stąd właśnie to powiedzenie. Natomiast w filmie, który mam dla was dzisiaj, w tym tygodniu, w naszej audycji, została tylko maszyna, bo przed nami film z 2014 roku pod tytułem Ex Machina.
1: Ex Machina to jest film zrealizowany przez Alexa Garlanda. Tutaj mówimy zarówno o reżyserii, jak i o scenariuszu. Film opowiada o niejakim Kalebie, w którego wciela się Domhnall Gleeson. Jest to informatyk, który dzięki losowaniu w swojej firmie trafia do posiadłości swojego szefa, wielkiego potentata technologicznego, Natana, w tej roli Oscar Isaac. No i trafia on tam na testy.
0: Obiektem tutaj testowanym jest Ava. Inteligentny robot zaprojektowany przez Natana i robot grany przez Alicję Vikander. Ten film zresztą posłużył jako taka trampolina do jej kariery potem w przemyśle filmowym. Film, pomimo tego, że z 2014 roku, to wydaje się niezwykle współczesny. Przy premierze był listowany jako obraz sci-fi, też dreszczowiec. I powiem wam tyle. W obliczu aktualnego boomu na AI, niezwykłego tempa rozwoju technologii, ten film stał się bardzo aktualnym dreszczowcem, przerażającym wręcz, jeżeli pomyślicie o tym wszystkim, co się wokół dzieje i o obawach, jakie mamy wobec technologii, wobec tego, co ona może zrobić. Bo potem w trakcie filmu okazuje się, że tam nie do końca chodzi o taki zwykły test, że ten Caleb to tam, no z tym jego trafieniem tam na ten test, to nie do końca jest tak, jak nam film na początku to przedstawia. Z tą Ava też w międzyczasie się okazuje, że ona też gdzieś w tym wszystkim jest taką zmienną, która doprowadza do naprawdę przerażającego zwrotu akcji i w ogóle się okazuje na koniec, że to wszystko było od początku ukartowane i tam chodzi o coś większego. W obliczu tego, co się dzieje wokół nas, bardzo polecam wam ten film, nawet więcej. Uważam, że jest to jeden z obowiązkowych seansów dla współczesnego widza. A jeszcze całość podkreśla ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Bena Salisbury'ego i Jeffa Barrowa.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Reklama.
8: W rytmie lata.
9: Wracam.

0: do Rockstara. GTA 6 wycieka.
1: Pod koniec sierpnia zaplanowano pokaz rozgrywki z nadchodzącej mega gry, jednak hakerzy się wkurzyli i wypuszczają zajawki już teraz. Motywowani są brakiem GTA 6 na płytach, bo będą tylko kody cyfrowe na grę, co zdaniem wielu ekspertów, graczy szkodzi rynkowi. I hakerzy tutaj żądają, aby wydawca wydał grę na płytach, albo wycieki będą po prostu trwały. W razie jak coś ciekawego jeszcze wyjdzie, to dam wam znać w Radiu Bonton. Póki co trwa popołudnie w rytmie lata, za chwilę serwujemy wam najświeższe lokalne wiadomości.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki.

Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Na zegarach 15.30, a to są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Trwają pierwsze prace na ponad 22-kilometrowym odcinku S12 między Dorohuczą a Chełmem, których efekty są już coraz bardziej widoczne. Prowadzone jest m.in. odhumusowanie terenu, powstają też drogi techniczne, a ponadto w bezpieczne miejsca przenoszone są chomiki europejskie. Cała inwestycja podzielona jest na 5 etapów o łącznej długości 75 km. Najszybciej, bo już w przyszłym roku, ma zostać oddana do użytku obwodnica Chełma. Na kolejnych 3 odcinkach trwają z kolei prace ziemne. Więcej Łukasz Minkiewicz z Biura Prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Mówimy tu o odcinkach, dla których w tym roku uzyskaliśmy pozwolenia na budowę, czyli Piaski Dorohucza, Dorohucza-Chełm i Chełm-Dorohusk. Dla najkrótszego odcinka między Pełczynem a Chojnem Nowym II, który jest na etapie przygotowań, wybraliśmy już wariant i złożyliśmy wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej. Czekamy na wydanie tej decyzji. Jeśli chodzi o obwodnicę Chełma, prace są już w zaawansowanej fazie. Znaczna część robót przygotowawczych, ziemnych, konstrukcyjnych i branżowych została już wykonana, a na większości obiektów inżynierskich zakończono zasadnicze roboty konstrukcyjne. Na budowie pracuje codziennie średnio 180 osób, w tym kilkadziesiąt maszyn budowlanych.
2: Aktualnie wykonawca prac układa warstwę wiążącą i ścieralne. Zajmuje się również wymianą gruntu na terenach słabonośnych, przebudowie sieci uzbrojenia terenu oraz budowie obwodów utrzymania drogi ekspresowej. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi ponad 66%. Sytuacja włodawskiego szpitala oraz uchwały finansowe głównymi tematami ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu we Włodawie. Kluczowe decyzje dotyczyły bezpośrednio wsparcia samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej. Samorządowcy zdecydowali m.in. o umorzeniu należności pieniężnych należnych powiatowi od szpitala oraz o udzieleniu placówce 1 000 000 zł wsparcia i spłacie zobowiązań, mówi starosta włodawski Mariusz Zańko.
4: Sytuacja w ochronie zdrowia jest dramatyczna, co pokazuje chociażby przykład Miastka, gdzie niedawno złożono wniosek o upadłość szpitala. Wygasły kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia, a pracę straci niemal 200 osób. Razem z Zarządem Powiatu Włodawskiego i Radą Powiatu nie dopuścimy do takiego scenariusza we Włodawie. Dzięki decyzjom samorządu nasz szpital może przetrwać i funkcjonować, a oznacza to zabezpieczenie medyczne, stałą opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu oraz ochronę rynku pracy. Ratujemy ponad 220 miejsc pracy w powiecie, gdzie zarejestrowanych jest 2000 bezrobotnych.
2: Starosta Mariusz Zańko podpisał już 2 decyzje o pozwoleniu na budowę, które umożliwią przebudowę i modernizację placówki. Projekt o wartości około 10 milionów złotych zakłada m.in. utworzenie nowego laboratorium oraz sterylizatorni w sąsiedztwie bloku operacyjnego, a także modernizację diagnostyki obrazowej, w tym wymianę zużytego sprzętu do RTG i tomografii. Jeszcze w sierpniu powiat złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków unijnych. Wkład własny samorządu ma wynieść zaledwie 500 tysięcy złotych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: W obliczu narastających oszustw internetowych oraz głośnych wycieków danych osobowych kluczowe staje się odpowiednie zabezpieczenie swoich finansów. Jednym z najskuteczniejszych kroków, jakie może podjąć każdy z nas, jest zastrzeżenie numeru PESEL. O tym, co w praktyce oznacza ta blokada i jak chroni nasze bezpieczeństwo, mówi Cezary Pasierkiewicz, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa w Chełmie.
5: Zastrzeżenie numeru PESEL utrudni temu przestępcy wziąć na nas kredyt lub pożyczkę, wyrobić duplikaty karty SIM do telefonu, nawet kupić nową kartę SIM na nasze dane, sprzedać albo obciążyć mieszkanie u notariusza. Kiedy PESEL jest zastrzeżony,

0: bank i notariusz mają obowiązek najpierw sprawdzić, czy numer nie jest zablokowany. Jeśli jest zastrzeżony, a mimo to udzielą kredytu, to oni ponoszą odpowiedzialność, a nie państwo.
1: Zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać w dowolnym momencie, bezpłatnie i z natychmiastowym skutkiem. Najprościej zrobić to cyfrowo w aplikacji mObywatel lub na stronie internetowej obywatel.gov.pl. Osoby wolące tradycyjne rozwiązania mogą udać się osobiście do Urzędu Miasta czy Gminy. Co ważne, w razie potrzeby, na przykład planując zakup na raty, cofnięcie zastrzeżenia trwa zaledwie chwilę.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

To nie koniec zmian w prawie drogowym. Rząd wziął piratów na celownik po raz kolejny i tym sposobem 4 września wejdzie w życie kolejny pakiet. Gdyby tak podsumować ostatnie 2 lata, może trochę więcej, to myślę, że spokojnie można by sporządzić niemałą książkę na ten temat, która to wszystko podsumuje. Natomiast najnowsze zmiany streści wam w radio nawigacji Marcin Peruk, to już po tej piosence w radiu Bonton. Sing Hallelujah, Dr. Alban.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Od 4 września kierowcy, którzy zostaną zatrzymani za kółkiem mimo aktywnego zakazu, muszą liczyć się z dodatkowymi konsekwencjami. Obecnie za taki głupi, powiedzmy wprost, wyczyn grożą dodatkowe 3 miesiące bana, natomiast po zmianach zakaz będzie obowiązywał aż 5 lat. Żeby odzyskać uprawnienia, kierowca będzie musiał zdać ponownie egzamin teoretyczny i praktyczny w swoim WORD-zie. Nowe przepisy nie dotyczą kierowców z konkretnym stażem za kółkiem, co oznacza, że zarówno nowicjusz, jak też stary wyga, którzy złamią prawo, muszą liczyć się z poważnymi skutkami.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
6: W rytmie lata.

Mystico! Magical Benson Boone za nami w Radio Bondona w chełmskim parku wodnym. Szykują się zmiany, jednak jeszcze się nie zmaterializowały. Artur Juszczak ma się skupić na kierowaniu chełmskim klubem sportowym i tym samym miał przestać kierować parkiem wodnym i targowiskami. Jednak dotąd nazwiska następcy nie znamy. Jak coś, to w Radio Bondon wam powiem, jak to się zmieni. A na ten moment płyniemy dalej, bo przed nami serwis o 16.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz

0: Służbie Zdrowia możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
1: Reklama. Mamy 16.
2: Upały i burze są ostrzeżenia dla kilku regionów. Eksperci o zapowiadanych przez rząd zmianach w podatkach. W najbliższych dniach wzmożona aktywność lotnictwa NATO nad Polską to ćwiczenia. Miriam Lipińska. Idzie kolejna zmiana pogody. Przed nami krótkotrwałe ocieplenie i powrót upałów, a wraz z nimi gwałtownych burz. Synoptycy wydali burzowe ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości powiatów na Dolnym Śląsku, a także dla części Wielkopolski, województwa lubuskiego oraz powiatu namysłowskiego w Opolskiem. Burzom będą towarzyszyć ulewy, spadnie nawet 40 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-owych alertach ostrzega mieszkańców tych regionów przed przerwami w dostawach prądu. Grzmieć i padać zacznie tam późnym wieczorem. Z kolei burzowe alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą części województw łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Tu grzmieć może od jutrzejszego poranka. Nie 120, a 130 tysięcy złotych ma wynosić nowy, drugi próg podatkowy. Taką propozycję przedstawili dziś premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Jak mówią, zmiana ma ulżyć klasie średniej i wprowadzić bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę podatku. To korzystne zmiany dla około 3,5 miliona podatników, mówi doradczyni podatkowa z Grant Thornton Małgorzata Samborska.
3: To jest taka grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy procentowo najwięcej płacą. Oni jakby w tym największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32%.
2: Zmiany mają zacząć obowiązywać w 2027 roku. W najbliższych dniach na polskim niebie pojawią się samoloty NATO. Wzmożona aktywność lotnictwa to efekt ćwiczeń sojuszu w ramach operacji Eastern Sentry. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, ogłoszono ją we wrześniu zeszłego roku, po tym jak nad Polskę wtargnęły rosyjskie drony. W ramach operacji część państw NATO rozmieściła na wschodniej flance dodatkowe siły i środki. Urzędy przeżywają ostatnio oblężenie. Polacy ustawiają się w długich kolejkach, by zastrzec numer PESEL. To po masowym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. Mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w łódzkim magistracie.
4: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
2: Dla porównania, przez cały lipiec takich zastrzeżeń w Łodzi było nieco ponad 400. Aby rozładować kolejki, w Warszawie do jutra przedłużono do 18 godziny pracy urzędów. PESEL można też zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. I na koniec kartka z kalendarza. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Fotografii. Nieprzypadkowo właśnie 19 sierpnia 1839 roku francuski rząd oficjalnie wykupił i upublicznił patent na daguerotyp, pierwszą praktyczną metodę utrwalania obrazu.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Słońce, słoneczko, kochani. Chociaż to trochę chmur jest, ale też raczej już tak zostanie. Znaczy, no dobra, może wieczorem się pochmurzy, nie? Bo może coś tam spaść. 22 stopnie, 1010 hektopaskali na barometrach. Cieplej już dzisiaj nie będzie.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: W rytmie lata.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: No właśnie, Światowy Dzień Fotografii. Życzenia możecie składać chociażby pod galerią z wernisażu w Dubience na radiobonton.pl. Koniecznie zostawcie po sobie komentarz o treści uśmiech. To ode mnie, od Janka Zielińskiego właśnie. To ja was obdarzam uśmiechem jeszcze do 17. Gramy dla was to popołudnie w rytmie lata w Radiu Bonton.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie.

0: na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Reklama.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

20 minut po 16. Jeszcze poczekaj na chwilę. To jak wiecie. To jak wiecie. Ta końcówka. Ale dobre. Kochani, Chełmianka idzie jak burza, jak huragan wręcz przez początek sezonu trzeciej ligi. Żadnego straconego gola. Już za kilka minut będą próbowali to podtrzymać w spotkaniu na szczycie tabeli z Wisłoką Dębica, którą przyjmą tutaj w Chełmie. My trzymamy kciuki za awans oczywiście, a kolejne wieści z lokalnego sportu w Radiu Bonton usłyszycie o 16.30.

0: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park Mickiewicza 41 Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
3: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz

0: Ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
3: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Trwają zapisy do chełmskiego nocnego półmaratonu z duchem Bieluchem, który odbędzie się 19 września. Uczestnicy mają do wyboru 3 dystanse. Główny liczący ponad 21 km, a także 2 5-kilometrowe, w tym jeden Nordic Walking. Zmagania rozpoczną się o godzinie 19.30, zaś każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal. Zapisy do wszystkich biegów są prowadzone za pośrednictwem strony dostartu.pl. Sensei Bartłomiej Zakrzewski, prezes chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, oficjalnie odebrał czarny pas. A miało to miejsce podczas obozu szkoleniowego Iko Poland Summer Camp w Lublinie, w którym brali udział karatecy z Polski, ale również między innymi z Japonii i Stanów Zjednoczonych.
4: Gośćmi specjalnymi tego zgrupowania byli Shigan Katsuhito Gorai, siódmy dan, oraz sensei Kaito Nishimura, trzeci dan, aktualny wicemistrz świata w kategoriach Open oraz super ciężkiej. 4 dni intensywnych treningów, wymagających ćwiczeń oraz zdobytej cennej wiedzy przełożą się na jeszcze lepszą jakość i efektywność treningów w naszym klubie. Bardzo miłym akcentem rozpoczynającym ten obóz było wręczenie przez Shigan Gorai czarnych pasów. Taki nowy pas otrzymałem również i ja ze stopniem czwarty dan, na który to stopień zdałem egzamin podczas ostatniego pobytu w Japonii.
3: Mówił sensei Bartłomiej Zakrzewski. W szeregach chełmskiej Satori, także pod jego okiem, stale są natomiast prowadzone treningi przed nowym sezonem, który rozpoczyna się we wrześniu. W Iko Poland Summer Camp w Lublinie obecni byli również dwaj reprezentanci klubu Karate Kyokushin Kanku w Chełmie. Umiejętności doskonalili tam sensei Szymon Pawłowski oraz sensei Krzysztof Kozioł. Mówi drugi z nich.
5: Podczas 9 treningów doskonalone były techniki kumite, czyli techniki walki, oraz techniki kata, czyli tutaj układów formalnych. Był to bardzo, bardzo ważny szkoleniowy dla nas obóz i tuż przed, tak naprawdę przed rozpoczęciem sezonu już w klubach.
3: Karatecy Kanku również są w ciągłych treningach prowadzonych w miejskich szkołach. Dzisiaj piłkarze trzecioligowej Chełmianki rozegrają czwarte spotkanie i tym razem na własnej murawie podejmą Wisłokę Dębica. Obecnie biało-zieloni są liderem grupy i to jedyny zespół, który aktualnie może się pochwalić zerowym bilansem straconych bramek. Początek spotkania przy ulicy Ceramicznej o godzinie 17. Tymczasem na stadionie Chełmianki przy ulicy Pierwszego Pułku Szwależarów nie zwalniają prace budowlane. Obecnie trwają tam roboty wykończeniowe obejmujące m.in. układanie wykładzin, montaż podwyższonych sufitów oraz montaż sanitariatów. O dalszych planach mówi dyrektor sportowy Chełmianki Wojciech Wójcik.
6: W dalszym ciągu będą postępować prace związane z montażem zewnętrznej fasady obiektu, tak zwanych żyletek, jak również w dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z pielęgnacją murawy, ponieważ murawa jest siana, wymaga nieustannego podlewania, to jest możliwe dzięki systemowi automatycznego nawadniania, jak również prognozowane są w najbliższym czasie wymagane dosiewki przez wykonawcę stadionu na płycie głównej boiska oraz na boisku treningowym.
3: W najbliższym harmonogramie przewidziane jest również przygotowanie miejsc w narożnikach stadionu na strefę gastronomiczną, jak też montaż siedzisk w strefie VIP. Termin przekazania obiektu do użytku to koniec obecnego roku. Sierpień udanie mija kolarzom okrzowskiego peletonu. Rozpoczęli oni miesiąc od sukcesu Adama Rękasa, który w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego MTB wygrał swoją kategorię wiekową i był trzeci Open. Ponadto w tej samej rywalizacji trzeci wśród równolatków był Maciej Opolski. O kolejnych rezultatach naszych kolarzy mówi Jarosław Garda.
7: Ogromny sukces na arenie ogólnopolskiej odniósł Adam Mandziak, startujący w Gołdapi w czwartym etapie prestiżowego cyklu Orient Grabe. Na koronnym i niezwykle selektywnym dystansie Mega Shooter, liczącym 200 km, nasz zawodnik odniósł spektakularne zwycięstwo. Po blisko 7-godzinnej, wyczerpującej rywalizacji o wygranej decydowały zaledwie sekundy. Adam przeciął linię mety z czasem 6 godzin, 50 minut i 51 sekund, wyprzedzając drugiego zawodnika zaledwie o 9 sekund. O dominacji z czołowej trójki najlepiej świadczy fakt, że czwarty kolarz stracił do zwycięzców ponad 23 minuty.
3: Przed zawodnikami GKK Peleton Okrzów ostatni etap sezonu, a zwieńczą go oni startami w Letnikach, Kraśniku, Augustowie i Biłgoraju.

Sezon dożynkowy w pełni. W sobotę świętować będzie gmina Chełm. Nad Zalewem Żółtańce będzie moc atrakcji. Od występów artystycznych z Izabelą Trojanowską na czele, aż po konkursy, wystawy i coś pysznego. Sprawdźcie koniecznie zakładkę Nie Przegap na stronie Super Tygodnia, by być na bieżąco z tym, co się dzieje w okolicy. A my jeszcze jesteśmy do godziny 17 w rytm lata.

0: My heart.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Heum, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracje pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
2: Reklama.
1: Autopromocja.
5: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

No to na koniec suchar. To jest taka japońska herbata jak sencha. Ostatnio sobie ją strasznie długo parzyłem. I stwierdziłem, że kurczę, tak długo to parzę, że chyba wyjdzie z tego senchaj. Ostatni dzień lata. Jeszcze nie teraz. Póki co tylko taki kawałek, ale no... Już się z wami żegnam dzisiaj. Dziękuję wam za to popołudnie. Od 12 byłem z wami ja, Janek Zieliński. Kłaniam się i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród

0: Kluzif po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.
4: Los mi

Rząd szykuje podatkowe zmiany i nową stawkę pośrednią. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Sztab kryzysowy w Wałbrzychu, chodzi o Pumę. Miriam Lipińska. Na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie ma szans. Będą natomiast zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego ma być nowa, pośrednia stawka 24%. Dla zarabiających rocznie od 130 do 150 tysięcy złotych 32% podatek zapłacą dopiero ci, którzy zarabiają ponad 100%.

0: 50 tysięcy złotych. Ale budżet państwa na tych zmianach nie straci, bo lukę zapełni wyższy podatek dla najbogatszych Polaków i wyższy CIT dla wielkich korporacji.
1: Mówiąc krótko, chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część finansowania tego projektu.
0: Mówi premier, zaznaczając, że jeśli prezydent ustawy o zmianach nie zawetuje, to wejdą one w życie od przyszłego roku. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. W sumie do rzeszowskich szpitali trafi dziś 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. 2 mają wrócić do kraju w piątek, 3 kolejne mają na razie pozostać na Węgrzech.
2: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wydany Polsce przez Wielką Brytanię youtuber Stu usłyszał dziś zarzuty. Stuart K. będzie odpowiadać za rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności, m.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
0: YouTuberowi grozi nawet do 15 lat więzienia. Puma widziana w dolnośląskich lasach spędza sen z powiek mieszkańcom i lokalnym władzom po tym, jak informacje o drapieżniku na podstawie zdjęcia z fotopułapki potwierdzili leśnicy. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego. Na razie w teren ruszyły patrole policji. Leśnicy apelują o czujność, ale nie zamierzają wprowadzać zakazu wstępu do lasów. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi PKP Intercity, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. Zaproponowane nazwy mają promować Gorzów, mówi Krzysztof Matusiak.
4: Czyli Papusza podkreślać wielokulturowość tego miasta i dorobek kulturalny. Nazwa Stilon ma pokazywać dorobek historyczny przemysłu tutaj działającego w Gorzowie, ale również ten aspekt sportowy. Natomiast nazwa Edward Jancarz również tą kwestię sportową i ten taki troszeczkę bliższy naszym czasom życie Gorzowa.
0: Teraz 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: W sobotę na Placu Niepodległości odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Hełm Nie Kręci. Na uczestników czeka szereg atrakcji, w tym pokazy motoryzacyjne oraz koncerty raperów Zeusa i Kaliego. Wydarzenie będzie się jednocześnie wiązało z utrudnieniami w ruchu. Co jest najczęstszym celem odkładania pieniędzy przez Polaków? Statystyki pokazują, że ponad połowa oszczędza na tzw. czarną godzinę, a co trzeci Polak zbiera na wymarzone wakacje. Nie brakuje też osób, które odkładają po prostu na większe zakupy czy bieżące zabezpieczenie. W niedzielę w Wólce Kańskiej odbędą się dożynki gminno-parafialne gminy Rejowiec Fabryczny. Obchody rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą dziękczynną za zbiory w kaplicy Matki Bożej Łaskawej w Wólce Kańskiej. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a późnym wieczorem burze na południowym zachodzie. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Wielkopolsce, przez 21 na Pomorzu i Podlasiu, 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 24 w Małopolsce.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Środa, 19 sierpnia i szybki przegląd muzycznej historii w Radiu Bonton. Jarek Hołota, zapraszam na muzyczną kartkę z kalendarza. Dziś bierzemy na warsztat wyłącznie pierwszoligowe nazwiska, albumy, które pisały historię i numer, który w drugiej połowie lat 90. śpiewała dosłownie cała planeta. Zaczynamy w roku 1945. Swoje 81. urodziny celebruje dzisiaj Ian Gillan, legendarny wokalista i głos brytyjskiej formacji Deep Purple, z którą stworzył nieśmiertelny hymn rocka Smoke on the Water. Przenieśmy się do roku 1951. 19 sierpnia na świat przyszedł John Deacon, kultowy basista zespołu Queen, autor takich gigantycznych hitów grupy jak Another One Bites the Dust czy I Want to Break Free. W kalendarzu zapisujemy rok 1963. Swoje 63. urodziny obchodzi dzisiaj Joe Tempest, charyzmatyczny lider i wokalista szwedzkiej grupy Europe, twórca słynnego The Final Countdown. Zaglądamy do roku 1991. Dokładnie 35 lat temu na rynek trafił kultowy debiutancki album amerykańskiej grupy Spin Doctors pod tytułem Pocket Full of Kryptonite, z którego pochodzi ich największy radiowy przebój Two Princes. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1996 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego lata zdominowała stacje radiowe na całym świecie. Przenieśmy się o 30 lat wstecz. Amerykańska wokalistka Donna Lewis wydała swój debiutancki singiel I Love You Always Forever, pochodzący z albumu Now in a Minute. Lekki, niezwykle melodyjny, pulsujący popowy numer błyskawicznie stał się ogromnym przebojem po obu stronach Atlantyku, ustanawiając rekordy popularności w radiowym eterze. Niezwykle ciepły klimat tej piosenki.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza.

0: Streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: moment. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Reklama. Urlop z hitami na 104,5.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
0: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. W sobotę na Placu Niepodległości odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Chełm nie kręci. Na uczestników czeka szereg atrakcji, w tym pokazy motoryzacyjne oraz koncerty raperów Zeusa i Kaliego. Wydarzenie będzie się jednocześnie wiązało z utrudnieniami w ruchu, o czym więcej Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
6: Od godziny 18 w piątek

0: 21 sierpnia zamknięte dla ruchu zostaną wszystkie drogi wokół Placu Niepodległości, a także znajdujące się tam parkingi. Zmiany obejmą również ulicę Stephensona. Przejazd od strony Chełmskiego Domu Kultury będzie możliwy wyłącznie dla mieszkańców tej ulicy oraz rowerzystów do wysokości bloku numer 11. Ulica będzie funkcjonowała jako droga bez przejazdu. Zamknięty zostanie także wjazd na Plac Niepodległości od strony ulicy Reja.
1: Ponadto kierowcy jedący od strony Alei Piłsudskiego oraz ulicy 11 listopada w kierunku ulicy Żwirki i Wigury będą musieli korzystać z objazdu przez pierwszego pułku szwoleżerów oraz Słowackiego. Normalna organizacja ruchu zostanie przywrócona w nocy z soboty na niedzielę, zaraz po zakończeniu imprezy. Co jest najczęstszym celem odkładania pieniędzy przez Polaków? Statystyki pokazują, że ponad połowa oszczędza na tak zwaną czarną godzinę, a co trzeci Polak zbiera na wymarzone wakacje. Nie brakuje też osób, które odkładają po prostu na większe zakupy czy bieżące zabezpieczenie. Czy oszczędzanie na co dzień jest dla nas trudne? A jeśli już się na nie zdecydujemy, to w jakim celu? Oto mieszkańców Chełma pytała Martyna Kociubińska.
2: Myślę, że teraz razem z mężem odkładamy na zakup domu w Anglii.
3: Na podróże?
4: No raczej nie. No jest okazja, to się odkłada. To
3: właśnie niedawno kupiłam nowe mieszkanie.
5: No w naszym przypadku to na pewno przyjazdy do Polski, dlatego że nie mieszkamy w Chełmie na stałe, mamy tu rodzinę, więc trzeba oszczędzać na te wyjazdy, żeby jakoś spędzić czas z rodziną tutaj.
6: W tej chwili to już tak nie bardzo. Nie.
7: Czy uważa pan, że oszczędzanie jest trudne?
4: No nieraz wymaga trochę poświęceń i wyrzeczeń, ale idzie ogarnąć.
5: No jak się dobrze do tego podejdzie i zaplanuje, to nie jest takie trudne.
6: Tak, bardzo trudne. Trzeba umieć po prostu oszczędzać.
1: Posiadanie jakichkolwiek oszczędności deklaruje nawet do 80% Polaków. Pokazuje to, że chociaż odkładanie bywa wyzwaniem dla domowych budżetów, nawyk poduszki finansowej pozostaje jednym z priorytetów.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Krasnystaw inwestuje w infrastrukturę przy miejskich przedszkolach. Burmistrz Daniel Miciuła podpisał 4 umowy dotyczące przebudowy placów zabaw przy przedszkolach numer 4, 5, 6 i 8. Postępowanie zostało podzielone na 4 części, a każda z podpisanych umów dotyczy jednego z przedszkoli. Zgodnie z zawartymi umowami wykonawca będzie miał 100 dni na realizację każdej z 4 części zamówienia. Inwestycja będzie możliwa dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Miasto wskazuje, że celem zadania jest poprawa warunków opieki i edukacji przedszkolnej oraz stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do zabawy i aktywności najmłodszych mieszkańców Krasnegostawu. W niedzielę w Wólce Kańskiej odbędą się dożynki gminno-parafialne gminy Rejowiec Fabryczny. Obchody rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą dziękczynną za zbiory w kaplicy Matki Bożej Łaskawej w Wólce Kańskiej. Następnie o 13.30 zaplanowano korowód wieńców dożynkowych, który przejdzie na plac przy świetlicy, gdzie o 13.45 nastąpi uroczyste rozpoczęcie dożynek i rozstrzygnięcie konkursów na najpiękniejszy wieniec, najciekawszy witacz dożynkowy, tradycyjny chleb oraz najsmaczniejsze ciasto. A kto wystąpi na scenie?
9: Będzie to zespół śpiewaczy seniorki z Wólki Kańskiej, czyli gospodarzy tych dożynek, zespół śpiewaczy Echo z Gołębia, zespół śpiewaczy Radość z Liszna, zespół śpiewaczy Pawłowianki z Pawła i oczywiście zespół dziecięco-młodzieżowy Łyszcz z Pawłowa. Także mamy tutaj od pewnego czasu funkcjonujący taki kabaret Binna Ferajna, działający przy Domu Kultury w Pawłowie, który też przygotowuje specjalne wystąpienie na dożynkach w Wólce Kańskiej. Także zaprosiliśmy tutaj kapelę Kataryna z Pokrówki, zespół śpiewaczy Swojska Nuta z Wiosła Fabrycznego, zespół Zgrani Chłopcy z Gorzkowa. I jak zawsze oczywiście tutaj organizujemy także zabawę taneczną z zespołem Jak od godziny 20 do godziny 23.
1: Mówi Zdzisław Krupa, wójt gminy Rejowiec Fabryczny. Organizatorzy zadbali także o dodatkowe atrakcje, w tym zabawy, darmowy park rozrywki dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne.
8: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park, komfort domu, wygoda mieszkania. Szczygłowska Park, komfort domu, wygoda mieszkania.

0: i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Hełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Reklama. Słuchacie Bon Ton Radio.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sprawdzamy, kto i ile skorzysta na proponowanych zmianach podatkowych. Polacy szturmują urzędy, by zastrzec swoje PESEL-e. Popularne imiona nadawane dzieciom. Mamy najnowsze statystyki. Na podium niewiele zmian. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na zmianach w podatkach, które zaproponował dziś rząd. 12% podatku zapłacą ci, którzy rocznie zdołają zarobić do 130 tysięcy złotych. Dalej do 150 tysięcy pojawi się nowa stawka 24%, a 32% zapłacą ci, których dochody przekroczą 150 tysięcy złotych. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na tych zmianach najbardziej skorzystają ci, którzy zarabiają więcej.

0: uważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowa Grant Thornton.
1: Przynajmniej 14 800 lub więcej, no bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3 600 zł, co w przeliczeniu na miesiąc oznacza 300 zł więcej z kieszeni. No ale to jak mamy 12 000 brutto, to z takich moich wstępnych wyliczeń wynika, że ta korzyść to jest 20 zł miesięcznie, 250 w skali roku.
0: Minister finansów twierdzi, że zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy, a za zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 zł rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się dwa śledztwa, polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów, a dziś na Podkarpacie wraca 12-osobowa grupa rannych. W wypadku ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy mają zapewnione miejsca w szpitalach w Rzeszowie. Po dużym pożarze w sanockim skansenie instytucja otrzyma wsparcie, pomoc w odbudowie spalonego zabytkowego kościoła, zadeklarował samorząd województwa podkarpackiego. Niewykluczone jest także odnalezienie i przeniesienie innego zabytkowego obiektu w to miejsce. Dyrektor muzeum rozważa oba te rozwiązania. Skansen po weekendowym pożarze wciąż jest zamknięty, ale według zapowiedzi jutro ma wznowić działalność. Wyłączony będzie natomiast teren, który objął pożar. Miejskie urzędy wydłużają godzinę pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Wniosków przybywa, bo Polacy przestraszyli się wycieku danych około 19 milionów pacjentów, które zbierane były przez firmę MyDoctor. Do urzędów przychodzą głównie dwie grupy zainteresowanych, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Złodzi.
2: W głównej mierze są to osoby w wieku senioralnym, ale też oczywiście są osoby w wieku średnim.
0: Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale można to też zrobić zdalnie przez aplikację M-Obywatel w telefonie czy przez komputer stacjonarny i to o wiele szybsze rozwiązanie. Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie tego roku. Do pierwszej dziesiątki popularnych imion żeńskich trafiła Antonina, a na podium utrzymują się wciąż Zuzanna i Maja. Natomiast wśród chłopców oprócz Nikodema bardzo popularne imiona to Antoni i Jan. Pełny ranking imion wraz ze statystykami Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na portalu danegov.pl.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. A 31-letni Australijczyk potwierdził informację na Instagramie i napisał: popełniłem ogromny błąd i biorę za to pełną odpowiedzialność. Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. Kyrgios to finalista wielkosztomowego Wimbledonu sprzed 4 lat. Drogi AS Monaco i Paula Pogby się rozchodzą. Piłkarski mistrz świata z Rosji opuszcza klub z księstwa. 33-letni Pogba trafił do Monako zaledwie przed rokiem po ponad 2-letnim zawieszeniu za obalenie testu antydopingowego. Pogba w poprzednim sezonie w barwach tego klubu rozegrał tylko 6 meczów i zaledwie raz wybiegł na boisko w wyjściowym składzie. Pogba od 2013 roku rozegrał w reprezentacji Francji 91 meczów i zdobył 11 bramek. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. 7-krotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może wziąć udział w turnieju singlistek. Decyzja organizatorów zawodów w Nowym Jorku tym razem spotkała się jednak z krytyką ekspertów, o czym więcej Błażej Kulesza.
5: To, co cieszy kibiców tenisa, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie martwi ekspertów, bo 46-letnia Venus Williams to cień dawnej tenisowej legendy, a forma prezentowana przez Amerykankę jest daleka od ideału.
6: Cały czas jest w turze, ale no przegrywa mecz za meczem.
5: Mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
6: No spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Biologia jest nieubłagana.
5: To jednak jej organizatorzy US Open jako dwukrotnej triumfatorce turnieju wręczyli dziką kartę. Venus wygrała w ostatnich 4 latach zaledwie 4 mecze singlowe, żadnego w tym sezonie i raczej w kategorii sensacji trzeba byłoby traktować, jeżeli tegoroczny trend odwróciłby się akurat w Nowym Jorku.
4: A mówił o tym Błażej Kulesza.

0: Jutro temperatura podobna, od 19 stopni na wybrzeżu, przez około 24 stopnie w centrum, do 31 na południu. Zachmurzenie jednak będzie duże, z większymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu, a burze prognozowane są na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
6: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
9: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.

0: Zjednoczona. W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
1: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Urlop,

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W sobotę Plac Niepodległości w Chełmie zmieni się w prawdziwe centrum rozrywki, motoryzacji i mocnych brzmień w ramach kolejnej odsłony cyklu Strefa Miejska Chełm, realizowanego dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Odbędzie się wydarzenie Chełm nie kręci. Impreza wystartuje o godzinie 14 i potrwa do 20. Tym razem organizatorzy stawiają na pełne zaangażowanie odwiedzających. Zamiast wyłącznie przyglądać się pokazom, każdy uczestnik będzie mógł osobiście przetestować przygotowane urządzenia, a więcej zdradzi Agata Hołub-Welgołąb, kierownik Wydziału Kultury i Sportu Chełmskiego Magistratu.
3: Chełm, szykujcie się na potężną dawkę adrenaliny. Freestyle motocross, wyjątkowe samochody, symulatory, kino 9D, strongman, strefa rodzinna, street art, food trucki i mnóstwo naprawdę dobrej zabawy. A wieczorem koncerty. Największa impreza motoryzacyjna w Chełmie. Nie może Was tam zabraknąć. Również

0: Wieczoru będzie Marcin Kali-Gutkowski. Wydarzenie Chełm nie kręci z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników, nie tylko mieszkańców Chełma, ale i gości z całego regionu. A przed nami podcast Bliżej Kultury, tym razem poświęcony tradycji i smakom regionu.
1: Dzień dobry, witam w audycji z cyklu Bliżej Kultury, tradycje i smaki regionu. W miniony weekend Chniszów tętnił życiem. Pod gałęziami legendarnego dębu Bolko odbyło się coroczne bolkowanie, a w naszym programie do dziś pachnie świeżym chlebem, miodem z nadburzańskich pasiek i tradycyjnymi potrawami, których receptury przekazywano sobie w domach od pokoleń. Wszystko za sprawą kulinarnego konkursu Nadburzańska Akademia Smaku 2026. Choć emocje już opadły, a nagrody zostały rozdane, smaki tamtych potraw wciąż rozpalają wyobraźnię. Przenieśmy się zatem na chwilę do Chniszowa, w sam środek festiwalowego gwaru, gdzie rozmawiałam z uczestnikami tej kulinarnej bitwy.
2: Jóźwik Barbara, wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie.
1: Jaką potrawę pani przedstawiła do konkursu?
2: Szare kluchy z okrasą i z twarożkiem. No, ziemniaki obieramy, trzemy na tarce, tylko i wyłącznie na tarce, absolutnie na żadnej maszynce. Dodajemy jajeczko, dodajemy sól, dodajemy troszeczkę mąki pszennej, troszkę ziemniaczanej, odciskamy ziemniaki, chwilę stoją i ten osad, który tam się wytworzy z dna, zlewamy bez wody do tego. Ciasto gotowe mieszamy na deskę do krojenia i łyżką moczoną w mące do osolonej, gotującej wody. To jest stara potrawa, myślę, że dużo ludzi jeszcze pamięta tą potrawę.
1: A szare kluski podaje się z czym?
2: Z okrasą, przysłoninka, ewentualnie cebulka, no i do tego ser twaróg pokruszony. To jest taka zanikająca rzecz dzisiaj i no chętnie dużo ludzi by spróbowało takiego jedzenia dawnego, dawnego, dawnego.
1: Daniel Bartosik z Macoszyna Małego.
3: Do konkursu zgłosiliśmy szynkę macoszynkę. Jest to nasz flagowy produkt naszego koła. Jest to szynka pieczona w piecu chlebowym przez 12 godzin. Szynka jest marynowana przez 7 dni przed jej upieczeniem, a pieczemy ją w tradycyjnym piecu chlebowym opalanym drewnem przez minimum 12 godzin. To jest właśnie tajemnica smaku i sposobu przygotowania tej szynki. Do konkursu podaliśmy ją dla komisji z kaszą gryczaną i z ogórkiem kiszonym i z sosem grzybowym. Na festynach tego typu sprzedajemy ją również na palicie chleba z smalcem i z ogórkiem.
4: Ryszard Sosiński, sołtys wsi Leśniczówka.
5: Dzień dobry, Urszula Grzywna, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Leśniczówce.
4: My przygotowaliśmy fuszer. Ta potrawa jest z ziemniaków, tak zwanych ugniatanych z mąką. Posypywana jest skwarkami, czyli słonina, boczek zasmażany. Na to idzie na wierzch jeszcze mięta i do tego jest kefir.
1: A dlaczego akurat taką potrawę wzięliście Państwo do konkursu?
5: Jest to potrawa bardzo nietypowa i troszeczkę może zapomniana. I chcieliśmy po prostu przypomnieć, że to jest tak, jak kolega powiedział, proste danie, ale jednocześnie bardzo smaczne. Żeby młodzież, która nie zna takich smaków, przypomniała sobie, że coś takiego od dawien dawna nasi dziadkowie jedli, nasi rodzice. I jest to zarazem bardzo proste i smaczne, a proste w wykonaniu. Także każdy może sobie przygotować i zrobić. Beata Grzeluk.
6: Przedstawiłam na konkurs pierogi z mięskiem mielonym i z grzybami kurkami.
1: No i proszę opowiedzieć, jak przygotowuje się taką potrawę?
6: No oczywiście półkurki to trzeba do lasu. Kureczki troszeczkę trzeba obgotować i na maszynce przepuścić. I mięsko mielone do tego idzie. Cebulka smażona, pieprz, sól. I to wszystko mieszamy. I lepimy pierożki. Najlepiej smakują z masełkiem.
1: A jak robi pani ciasto na pierogi? Ma pani jakiś specjalny przepis?
6: Tak, kilogram mąki to jest tak łyżka soli, troszkę mleka, oleju i gorąca woda. Zaparzamy ciasto, gnieciemy, chwilę odczekać, 10-15 minut i jest fenomenalne, miękkie i do lepień. Praktycznie mnie nauczyła moja świętej pamięci teściowa. Ona zawsze las, wychowana w lesie, jagody, grzyby i tak ona ten zrobiła pierwszy raz tak. Potem ja już wyszłam za mąż za jej syna, spróbowałam i od tamtej pory, i to właśnie jest bardzo rzadko spotykane, nawet nie wiem tutaj, nigdy nikt nie wie, jak te pierogi smakują nawet.
7: Dzień dobry, moje nazwisko Agnieszka Rożek, reprezentuję koło KGW Poczekajka. Przyszykowałam potrawę rarytasy z naszej chaty. To jest gulasz w sosie własnym z warzywami.

0: warzywami. Dodatkiem był placek ziemniaczany. Gulasz to mięso wołowe z warzywami z naszych ogrodów. Mięsko ze sklepu oczywiście, w przyprawach, wymacerowane, przyszykowane na tak cudowną imprezę, jaka jest właśnie dzisiaj. Przygotowujemy ten gulasz ze względu na to, że to jest fajna potrawa, smaczna, wyraźna, z plackiem. To jest łamanie smaków, które ja uwielbiam.
1: Agnieszka Werema, na konkurs przygotowałam pasztet z cukinii pieczony. Najpierw ścieramy cukinię, wybieramy taką młodą cukinię, ścieramy na tarce, dodajemy marchewkę. Ja dodałam podsmażoną cebulkę, czosnek, przyprawę oczywiście, która tam według gustu, no i pieczemy. Cukinia teraz jest sezonowym warzywem, więc łatwo dostępna.
2: Ćwir Krystyna się nazywam. Przygotowałam potrawy jagodzianki, bułeczki z jagodami drożdżowe. Robi się najpierw roszczyn, drożdże z mlekiem, później się zagniata, no i aj, serce się swoje dodaje. No i co, no, dla mnie to jest prosta potrawa. No bo tak samo jagody są w sezonie teraz, no i wszyscy właśnie to lubią.
1: Jagodzianki i pierogi z kaszą pieczone to takie nasze standardowe dania. Naszego
2: tradycyjne to tak. Już jest.
3: Elżbieta Szczółko. Na konkurs przygotowałam mięso po królewsku. Piekłam to w miodzie, takiej zalewie miodowej, musztardowej, sosem sojowym, dużo przypraw, dużo kolendry, dużo pieprzu, różne gatunki pieprzu. Zapiekałam to i też dodatkowo upiekłam karkówkę. Karkówkę też w różnych przyprawach, bo stawiam na przyprawy. Najpierw maceruję, dużo czosnku i nazwałam to mięso właśnie mięso po królewsku ze względu na to, że już są w imieniny dębu Bolko i teraz jest ta uroczystość Bolkowanie.
4: A dlaczego mięso Bolesława Chrobrego?
3: Dlatego właśnie, że kiedyś, jak legenda głosi, prawdopodobnie tędy przejeżdżał Bolesław Chrobry ze swoją świtą i zatrzymywał się pod dębem Bolko w celu odpoczynku. I jak jechał na Ruś Kijowską.
4: A skąd receptura na to danie?
3: W ogóle receptury na to danie, na wszystko, co robię, to czerpię, jak pamiętam, z dzieciństwa. Bo zawsze obserwowałam swoją mamę, która stała w kuchni, zawijała na przykład zrazy. Jak ona to robiła, podpatrywałam. Jak składała tort piętrowy, podpatrywałam. Wszelkie mięsa, przetwory. Później, no moja teściowa też nieźle gotuje. Też jest moją inspiracją. Tomasz Strelczuk. Na internecie szukam różnych potraw. I co jest nowego, co mi wpada w ręce, jakiś przepis, ja od razu to robię. Dodaję też swoje ulepszenia, swoje kompozycje, swoje przyprawy, a może tak wyjdzie, a może to tam. Także sama też dużo rzeczy, potraw komponuję.
5: Lila Wróblewska. Potrawa nazywa się gryczeneki. To jest potrawa z gotowanej kaszy gryczanej, mięska z łopatki lub karkówki. Do tego się dodaje cebulkę, czosnek, albo bułkę tartą, albo kaszkę manną. I sosik z borowików, trzeba ugotować borowiki, później je wrzucić na cebulkę lekko zeszkloną. Później się dodaje do tego jeszcze ten wywar, na którym się one gotowały. I do tego idzie jeszcze śmietanka słodka 30 i trzeba ją dotąd gotować, aż się zrobi taki gęściejszy sos po prostu i tyle. Ta potrawa jest tu z naszych właśnie stron Lubelszczyzny, Włodawa, Dorochu, Zgdubienka, także Świerże. To jest taka typowo potrawa nadburzańska. Nie było tak dużo tego jedzenia. Kasza gryczana była dostępna, mięsko było dostępne, grzybki były dostępne w lesie, no i tak wyszło po prostu.
4: Jurorzy oceniający potrawy konkursowe mieli twardy orzech do zgryzienia, ponieważ wszystkie potrawy bardzo im smakowały. Ostatecznie w kategorii najsmaczniejsza potrawa z zastosowaniem produktów zwierzęcych wygrała Lila Wróblewska i jej chreczanyki. Drugie miejsce zdobyła Agnieszka Rożek, która przygotowała rarytasy z leśnej chaty. Trzecią nagrodę otrzymała Malwina Zięba za szynkę macoszynkę. W kategorii najsmaczniejsza potrawa z zastosowaniem produktów roślinnych zwyciężyła Lucyna Chmiel i jej delicję Chrobrego. Drugie miejsce przypadło Urszuli Grzywnie za fuszer z miętą i okrasą, a trzecie miejsce Barbarze Jóźwik za szare kluchy z okrasą. Gwarantuję Państwu, że warto przenieść te smaki do własnej kuchni. Bardzo dziękuję moim rozmówcom za podzielenie się z naszymi słuchaczami swoją pasją i tradycyjnymi nadburzańskimi smakami. Była to audycja z cyklu Bliżej Kultury. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegna się z Państwem Wanda Jaroszczuk. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
6: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
8: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
9: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
10: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
11: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
12: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
13: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
14: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
15: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
16: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
17: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
18: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Jeżeli spojrzycie na zestawienie najlepiej sprzedających się albumów, zwłaszcza współcześnie, czołowe miejsca będą okupować nagrania pośmiertne. Istna plaga współczesnego przemysłu. Wyciskanie wszystkiego, czego się da, byleby zarobić. Nawet jakaś niskiej jakości głosówka sprzed dekady przerobiona na całą piosenkę. Dlatego dziś dam wam przykład albumu, który reprezentuje dla odmiany dobry poziom. Oto Circles od Maca Millera.
3: I spent the whole day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming.
2: Circles powstało jeszcze za życia Millera. Dokończeniem albumu zajął się John Ryan, który współpracował wcześniej z Kanye Westem czy Fiona Apple, ale przede wszystkim odpowiadał za ścieżkę dźwiękową do filmu Zakochany bez pamięci, którym Mac był zafascynowany. Album powstał niejako, powiedzmy, jako dopełnienie poprzedniego krążka rapera Swimming. Obie produkcje miały być wspólnym doświadczeniem jako Swimming in Circles. Opowieść o pętli samorozwoju, zresztą ta płyta też jest pętlą, jeżeli się przysłuchacie. Raz wypływamy na powierzchnię, by potem zabłądzić. Brzmieniowo dostajemy płytę rapową, skąpaną jednak w funku czy brzmieniach indie. Inspiracji było dużo, a dodam jeszcze, że pierwotnie miał być to drugi album z trylogii. Miała powstać jeszcze jedna płyta, stricte hip-hopowa.

Niestety Mac nie dożył premiery albumu. Doszło do przypadkowego przedawkowania narkotyków, które zabiło go w wieku 26 lat. Jednak zamiast farmienia hajsu, rodzina Maca bardzo szczelnie pilnuje pozostałości po muzyku, aby wszelkie pozostałe nagrania zostały wykorzystane z należytym szacunkiem, by wyszły jak najlepsze rzeczy. Nie jest to pierwszy raz, kiedy opowiadam wam o Macu na antenie Radia Bonton. Płyty zaczęły powstawać po rozstaniu Maca z Arianą Grande. Tą historię możecie posłuchać sobie na naszej stronie w programie Bontonacja, a ten album polecam wam jako kolejna chillowa pozycja, czerpiąca z kilku gatunków z pogranicza soulu, R&B i hip-hopu. A tutaj przykład Blue World od Maca Millera. Już teraz.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbshełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
1: Reklama.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Bonton Radio.
1: Reklama.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki chorownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Reklama. To jest...

0: Klasa średnia ma zaoszczędzić finansowo na zmianach podatkowych. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Koniec z noszeniem burek w miejscach publicznych. Portugalia wyznaczyła wysokie kary. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ulżyć finansowo klasie średniej to plan rządu i propozycja w zmianach w wysokości progu podatkowego. Chodzi o przedstawioną dziś przez premiera i ministra finansów propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę VAT, a zarabiający ponad 150 tysięcy złotych 32%. Jednocześnie na najbliższe dwa lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej, co tak tłumaczy europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman.
1: Biorąc pod uwagę złożoność budżetu, także wydatki w sferze socjalnej, które mamy przecież niemałe, to wszystko powoduje, że dzisiaj kwota wolna od podatku jest trudna do zrealizowania, aczkolwiek na pewno nikt z tego postulatu po stronie koalicji rządzącej całkowicie nie rezygnuje.
0: Koalicja jeszcze przed wyborami obiecywała podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, czyli kwoty, od której nie płaci się podatku PIT. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani są Polakami, przekonuje prokurator Marta Kolędowska-Matejczuk.
2: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski,
0: wniosek, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej. Ukraińcy i Ukrainki, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną, a nie mieli paszportu, muszą to zgłosić. Czasu pozostało im mało, bo tylko do końca sierpnia. Chodzi o osoby, w tym dzieci, które dotarły do Polski jedynie z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym i na tej podstawie dostały status uchodźcy, mówi Warwara Wasylenkowa z Centrum Integracyjnego Baobab w Lublinie.
3: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakiś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
0: W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Osoby, które nie dopełnią formalności do końca sierpnia, stracą status uchodźcy. Status, który sporo ułatwia m.in. w kontekście podejmowania pracy w Polsce. Zakładanie burki i nikabu w miejscach publicznych będzie zakazane w Portugalii. Prezydent tego kraju właśnie podpisał ustawę zakazującą ich noszenia. W uzasadnieniu wyjaśnił, że nowe prawo służy zwiększeniu bezpieczeństwa oraz walce z dyskryminacją płciową. Zgodnie z nowym prawem noszenie przez muzułmańskie kobiety nakrycia twarzy będzie w Portugalii karane grzywną w wysokości do 750 euro w przypadku założenia burki lub nikabu na skutek zaniedbania, a także do 3000 euro w sytuacji umyślnego działania.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała w dwóch setach 6-3, 6-3 Lyon Paris. O półfinał Świątek zagra ze zwycięzczynią meczu Diany Schneider z Jeleną Rybakiną. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu Monachium poinformował, że one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł dwa razy w ciągu czterech dni. Zaburzenie określił jednak jako, tu cytat, przejściowe, krótkie, ale łatwe do wyleczenia. 23-letni pomocnik upadł 6 minut po wejściu na murawę z ławki rezerwowych w wygranym 4-2 towarzyskim meczu Bayernu z Heidenheim i wymagał pomocy medycznej, zanim został zniesiony z boiska. Wcześniej zdarzyło się to podczas sobotniego meczu z RB Lipsk. Trwa bój o 7 miejsc w piłkarskiej Lidze Mistrzów, a 14 zespołów wciąż pozostało w walce o fazę ligową tych rozgrywek. Pierwsze trzy spotkania niczego nie rozstrzygnęły, bo zakończyły się remisami. Polskich zespołów w eliminacjach do Champions League już nie ma, ale wciąż toczy się walka o jak najwyższy ranking UEFA. Błażej Kulesza.
6: Bezbramkowo zakończyło się spotkanie Lewskiego Sofia z AEK Ateny. Aż 4 gole padły za to w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisowało z Wikingiem Stavanger. Z kolei w najciekawiej zapowiadaniu zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahçe pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisowało u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Te starcia miały duże znaczenie w rankingu UEFA i wyścigu Polski o czołową dziesiątkę. Ta bowiem ma premiowane bezpośrednim awansem miejsce do Ligi Mistrzów. Na razie Polska zajmuje 10 miejsce. Dziś kolejne 4 spotkania, a wśród nich m.in. Sabah Baku, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim Hapoelem Berszewa. Z kolei Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovanem Bratysława.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza.
0: Jutro spore różnice temperatur, bo na przykład na południu aż 31 stopni, ale na wybrzeżu 19, w centrum około 24. Zachmurzenie w całym kraju duże, z większymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu, a burze możliwe na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
8: Ogon Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
7: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imryk.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Opt w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
6: Słuchacie Bon Ton.

0: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Polska chce w całości przejąć śledztwo po wypadku na Węgrzech. Komar tygrysi zadomowił się w europejskim kraju. Dotychczas widywany był rzadko. Agnieszka Trojanowska bis. Iga Świątek odzyskała doskonałą formę. Obecnie notuje najlepsze występy w sezonie. Dziś w Cincinnati awansowała do ćwierćfinału, pokonując francuskę Diane Perry 6-3, 6-3. Polka na turniej w USA trafiła prosto z Toronto, gdzie wywalczyła swój pierwszy w tym roku tytuł. W Cincinnati Świątek broni tytuł sprzed roku. Jej kolejną rywalką będzie już jutro albo wiceliderka rankingu Kazaszka Jelena Rybakina, albo Rosjanka Diana Schneider. Mecz tych zawodniczek rozpocznie się już niebawem. Polska zawnioskuje do Węgier o przejęcie w całości śledztwa w sprawie tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. Wniosek polskiej prokuratury, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej, tłumaczy prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: Jeśli będzie decyzja pozytywna ze strony węgierskiej, to wówczas śledztwo zostaje przekazane do kontynuowania, można powiedzieć, po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie.
0: Do Polski trafi wówczas także kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się dwa śledztwa, polskie i węgierskie. A dziś na Podkarpacie powróciła kolejna grupa rannych, 12-osobowa. Ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy trafili do szpitala w Rzeszowie. To propozycja, która odciąży klasę średnią, mówią premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku VAT. Ile osób na tym skorzysta? To pytanie do naszego reportera Cezarego Jaszczyka, który zajmuje się tą sprawą.
2: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
3: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. Nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
2: A co o propozycji mówią eksperci?
4: Największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść w przeliczeniu na miesiąc oznacza 300 zł więcej kieszeni.
2: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
0: Propozycję będzie musiał jeszcze zaakceptować parlament i prezydent. Po protestach parafian usunięty został ksiądz, który zasłynął z masowego przyjmowania imigrantów na plebanii i w kościele. Decyzję w stosunku do duchownego pracującego w Toskanii w mieście Pistoja podjął sam Watykan. Sprawa ciągnęła się ponad 10 lat i dotyczyła masowego przyjmowania migrantów jednocześnie nawet do 200 osób, co wywołało kontrowersje związane również z problemami sanitarno-higienicznymi. Ostatecznie imigranci zostali eksmitowani, a siły porządkowe nie pozwoliły im już wrócić do parafialnych budynków. Rzadko występujący dotychczas w Portugalii komar tygrysi zadomowił się na północy tego kraju. Występowanie owada, który znany jest z tego, że może przenosić choroby tropikalne, takie jak denga czy zika, potwierdzono w mieście Guimarães. Regionalne służby medyczne zapewniają jednak, że obecnie nie ma w Portugalii ryzyka, jeśli chodzi o zakażenie tymi chorobami, bo w schwytanych osobnikach nie stwierdzono chorób tropikalnych ani innych zakaźnych. Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale też z przelotnymi opadami deszczu, burze możliwe na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie. A na termometrach spore różnice, bo do 19 stopni na wybrzeżu, w centrum do 24, ale na południu wciąż do 31.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 4,9 FM.
6: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
7: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
6: O sobie.
7: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.
8: Dzień dobry, Renata Madziara z tej strony. Zapraszam dzisiaj Państwa do masajskiej bomy, czyli do masajskiego świata. Boma, czyli zagroda. To nie tylko dom, to są i domy mieszkalne, i to są czasami konstrukcje z patyków takie szałasowe dla na przykład kóz czy owiec. To jest także krąg dla krów wyznaczony przez najczęściej gałęzie, które zostały maczetami w buszu przez wojowników wycięte i odpowiednio ułożone w okrąg, tak żeby stworzyć bezpieczne miejsce dla przede wszystkim dorosłych krów. Masajowie od tysięcy lat wędrowali za swoimi zwierzętami i byli skoncentrowani na dobrostanie swojego stada. Dlaczego jest tak silnie widoczny podział ról? No z potrzeby codzienności. Kiedy w masajskim domu mamy zwierzęta, to tymi mniejszymi zwierzętami, kozami, owcami czy cielaczkami będą zajmowały się dzieci, głównie chłopcy, jeżeli są w domu. Pracę podejmują już 3-letnie dzieci. Dla nas jest to szokujące, kiedy widzimy, jak maluch ledwo odstawiony od piersi, ledwo stojący, samodzielnie chodzi po najbliższej okolicy i zwiększa sobie z każdym dniem ten zakres spacerów wokół domu. Nie jest to w żaden sposób ograniczane. Mamy, siostry, sąsiadki, wszyscy trochę to dziecko doglądają, ale też poniekąd nie. To jest trudne do opowiedzenia, bo ta obserwacja dziecka jest na zupełnie innym poziomie niż w Polsce. Taki maluch nie ma pieluchy, nie ma majtek, często ma tylko koszulkę do pępka albo prostokątny kawałeczek materiału zawiązany na supełek na prawym ramieniu i po prostu taki czyty chłopiec czy dziewczynka po prostu gdzieś tam sobie w tej przestrzeni najbliższej funkcjonują. I o ile dziewczynki bardziej się trzymają domu, są bardziej bojaźliwe, to zdarzają się też ich takie małe wędrówki nawet w promieniu do 1,5 kilometra od domu do najbliższego buszu, a to po patyki, a to po prostu, bo oczy gdzieś tam poniosły. I zwłaszcza jak są ze 2-3, to łatwiej im w takiej małej grupce gdzieś tam się przemieszczać i poznawać otaczający świat. Bardzo często widuję 2-3-letnie dzieci, głównie chłopców, którzy w rękach mają ostre, wielkie noże, kilkunastocentymetrowe i po prostu tymi nożami się bawią. Dla nich jest to podstawowe narzędzie, dzięki któremu może sobie coś uciąć, wyskrobać paty, którego będzie później potrzebował. Obserwuję przecież taki chłopiec też starszych braci, ojca czy wujków, którzy mieszkają po sąsiedzku, którzy na co dzień właśnie posługują się kijami pasterskimi, które są bardzo też ważne w ich kulturze i bardzo tych swoich patyczków pilnują. W masajskiej bomie tych domów będzie ani za dużo, ani za mało. Te domy będą budowały kobiety, bo to kobieta odpowiada za wszystko to, co jest właśnie w bomie, czyli także za wybudowanie domu. Jeżeli się rodzina przenosiła w nowe miejsce, to obowiązkiem najpierw wojowników było stworzenie jak najszybciej tego kręgu dla krów, ale i dla ludzi. Ludzie wtedy spali w kręgu razem ze zwierzętami, często pod gołym niebem, bo przeprowadzano się najczęściej w porze suchej, wtedy kiedy to ryzyko deszczów byłoby bardzo małe. Tworzono też z patyków taką konstrukcję mini szałasu, zadaszaną krowią skórą. Na ziemi rozkładano też krowią skórę, którą kobiety zwiniętą w rulon przynosiły na osiołkach w nowe miejsce, jeżeli był taki osiołek. Generalnie Masajka niczego nie gromadzi, dawniej praktycznie nie miała żadnych narzędzi. Minimalizm zupełny, no więc też nie było problemu z taką relokacją i przeniesieniem się w nowe miejsca. Za dnia mali chłopcy zabierali, tacy 3-4-letni i starsi, kozy, owce na najbliższy teren do wypasu. Muszą chronić te zwierzęta przed hienami, przed wężami, przed waranami, przed innymi drapieżnikami, które mogłyby chcieć takie stadko pomniejszyć. Dawniej były niebezpieczne goryle, no zdarzało się, że lwy były, tak? Jeżeli było wiadomo, że gdzieś w danym rejonie jest tak niebezpiecznie, to nigdy nie wysyłano samych dzieci, bo zdarzały się porwania dzieci, chociażby przez goryle. Więc dorośli o tym doskonale wiedzieli, to zawsze wtedy jakaś dorosła, większa osoba w takim miejscu była. Ale jeżeli już rozpoznano teren i powiedzmy był względnie bezpieczny, to te maluchy same się zajmowały młodszymi zwierzętami. A starsi chłopcy nastoletni, czy też dorośli mężczyźni zabierali większe krowy na całodzienny wypas. Oni cały czas są w ruchu. Te krowy są bardzo wysportowane, chodzą kilkanaście kilometrów dziennie. I o ile w porze deszczowej jest trawa, te krowy po prostu jedzą, gryzą trawę i gromadzą materiał, który później wieczorem będą sobie przeżuwały w zagrodzie, no o tyle w porze suchej jest to trudniejsze, bo albo trzeba było na przykład strąki z drzewa zrzucić, żeby te krowy nakarmić, albo iść gdzieś dalej, gdzie jeszcze taka wyschnięta trawa jest w buszu, a wiadomo, że i w jednym i drugim momencie no też tą krowę trzeba napoić. W porze deszczowej wody więcej w różnych naturalnych zbiornikach. W porze suchej zdarza się, że krowy się poi raz na dwa dni, więc trzeba te krowy często do najbliższego źródła kilkanaście kilometrów od domu dolnego zaprowadzić, żeby te zwierzęta przetrwały. To są też bardzo specyficzne krowy, bo ani mięsne, ani mleczne. To się chyba nazywa to, ten gatunek krów zebu. One mają taki garb tłuszczowy jak wielbłąd i no to pozwala też tym krowom właśnie przetrwać w tych trudnych momentach niedoboru. No więc jeżeli chłopcy idą na cały dzień na wypas, no to ich w domu fizycznie nie ma. Więc dlatego kobiety zajmowały się tworzeniem lepianek, budowaniem domów, szukaniem patyków do gotowania, na opał, do konstrukcji, do budowy. To one musiały przynieść wodę i na budowę, i do gotowania. No stąd to się bierze. Nie dlatego, że mężczyźni są leniwi, tylko po prostu naturalny podział obowiązków wynikających z codzienności wymusił ten podział ról. Kobiety gotują jednogarnkowo na żywym ogniu. W moim rejonie nie ma kamieni, więc nauczyły się wyciosywać z termitier takie, no powiedzmy, monumenty trzy, na których osadzają garnek, pod którym są w stanie gotować. To one się zajmują później też tą wyprawianiem skór, na przykład jeżeli jest zabite zwierzę. I tak jak dawniej Masajowie żywili się tylko praktycznie tym, co ze zwierząt, czyli mlekiem, mięsem, krwią żywych zwierząt. Nie trzeba zabijać zwierzęcia, żeby spuścić mu krwi i się napić. Czy też no, po zabiciu, wiadomo, zjadali praktycznie wszystko do skóry i skóry również się wykorzystywało. No to tą całą przeróbką praktycznie zajmowały się kobiety, oprócz części mięsa, które należą do mężczyzn, bo mężczyźni będą jedni osobno, z uwagi na to, że oni w pracy są razem w swoim gronie, kobiety są osobno i później te podziały przeniesiono także do domu, więc w masajskim domu mężczyźni dalej jedzą razem, wojownicy jedzą razem, a kobiety jedzą osobno. Masajski dom jest bardzo mały, to jest z uwagi na konstrukcję, brak materiałów, brak wody, no nie buduje się tymczasowego domu na 2-3 lata w wielkich rozmiarach, tylko się buduje schronienie, które ma nas ochronić przed deszczem, zimnem, słońcem, wiatrem i dać się wyspać, więc na dwudziestu metrach kwadratowych często żyje około 10 osób, często z kurami w środku, często z małymi koźlakami czy cielakami. Jest nadal bardzo mało narzędzi takich domowych, no i trzeba jakoś tych ludzi położyć spać. Więc robi się takie dwie konstrukcje po dwóch stronach domu z patyków i z krowiej skóry właśnie dla kobiet w domu, czyli na przykład mama, babcia. I to jest ciekawe, że jak do nowego domu przyjeżdża żona, to ona na początku będzie spała ze swoją teściową przez kilka tygodni, kilkanaście, bo ta kobieta ma ją wprowadzić właśnie w życie danego domu, wszystkiego nauczyć. Na takim łóżku będą spały siostry na przykład, tak, wojownika, a po drugiej stronie jest łóżko wojowników, łóżko, na którym śpi pan domu, mąż najczęściej, no bo nie wypada, żeby syn wojownik żył z mamusią, więc najczęściej to jest mąż na przykład no jednej z kobiet i on najczęściej śpi sam. Chyba, że po kolacji z kolegami pośpiewa, pogada i wszyscy razem zasną, no to wtedy śpią w czterech, w pięciu, w siedmiu, ale nie będzie tak co noc. Tej nocy w tej lepiance, w następnej w innej, spotykają się w różnych miejscach buszu, bo bardzo mocno dbają o budowanie więzi społecznych. Jeżeli mąż chciałby być ze swoją żoną, to pamiętajmy, że jest ciemno, oni mają ciemną skórę, nie za wiele widać, dzieci są przemęczone, przegrzane, odwodnione, jak zasypiają, to im jakby bateryjki wyjąć, śpią. I w tym momencie mąż prosi żonę przyjść. To żona musi przejść przez tą przestrzeń między jej łóżkiem a jego. Po środku najczęściej mija wtedy ten żarzący się ogień. No i jeżeli żyją razem, to najczęściej ta żona do końca nocy na tym łóżku nie zostanie. Dla nas jest to szokujące, że wojownik woli spać z kolegami, a nie z żoną co noc. Bardzo często się też tak zadzieje, że kobieta odmówi, bo na przykład ma okres, bo jest zmęczona, bo ją boli głowa. No tam 3-4 noce wielki wojownik wytrzyma, ale czwarty, jakby mu żona znowu z głową coś powiedziała, to już wtedy on ją zachęci bacikiem takim małym i jej przypomni o obowiązkach. Chociaż słyszałam historię, że kobiety się postawiły i tam plaskacze mężowi oddały po takim baciku i już mąż mniej chętnie prosi, to wtedy jest czas, żeby znaleźć sobie drugą żonę. I kiedy jest druga żona, bo na przykład kobieta ma już troje dzieci, jest zmęczona, ciężko jest jej te wszystkie prace domowe zrobić, no bo albo idzie po patyki, albo ma w chuście roczne dziecko, albo idzie po tą wodę, no brakuje rąk do pracy, dzieci za mało jeszcze, żeby pomóc, to bardzo często to właśnie ta pierwsza żona prosi o drugą, bo liczy na pomoc w tych zadaniach domowych. No i wtedy nie wypada, żeby dwie żony były w jednym domu, więc trzeba wybudować drugi. I czasami to robi teściowa, czasami robi to nawet ta pierwsza żona, a czasami jest tak, że jeżeli jest mama tego wielkiego wojownika jeszcze, to ona będzie spała z dziewczynkami, może nawet czasowo spać z pierwszą żoną i będą budowały tej pierwszej żonie dom, a jak pojawi się druga żona w domu, to będzie znowu spała z tą teściową, bo się zwolni łóżko i będzie się uczyła wszystkiego i później za jakiś czas wybuduje swój dom. Więc w takiej bomie domy przyrastają wtedy, kiedy pojawiają się nowe kobiety, kolejne żony. No i teraz bomę tworzą bracia. Jeżeli w danym domu było trzech braci i każdy ma po żonie, czyli będą trzy domki dla każdego z braci po jednej żonie. Gdyby każdy z braci miał po dwie żony, no to każdy brat ma dwa domki, czyli nagle się robi sześć domów. No i pamiętajmy, że jest dom mamy na przykład, wdowy, królowej matki, jak to się mówi. Boma zawsze będzie rosła blisko tego miejsca, które będzie centralne dla krów, bo krowy są dla Masajów najważniejsze. Oni muszą te krowy chronić, widzieć, to jest ich szczęście, oni za nimi tęsknią, jak rozmawiają, to głównie o krowach, jak się witają, to się pytają, jak twoje krowy. Ta krowa jest po prostu podstawą ich codzienności, no bo to jest ich życie. Dzięki krowie oni są w stanie przetrwać, ale też wiedzą, że krowa bez nich też nie przetrwa. Mają bardzo specyficzny sposób porozumiewania się ze zwierzętami, głównie poprzez gwizdanie. I to jest pewna magia, dlatego że te krowy naprawdę na te gwizdy reagują. To są różne melodie i pod wpływem tych melodii krowy albo skręcają jak koń. Kiedyś wiśla, wio, tak, no to te gwizdy też tak powodują, że te krowy albo się zatrzymują, albo ruszają, albo skręcają. A czasami po prostu jak się pytam, dlaczego, co im teraz, jaką informację dajesz, to mówię im teraz gwizdam, żeby były szczęśliwe. Żeby wiedziały, że ich wielki wojownik czuwa nad nimi. Jakie to słodkie, prawda? Przepiękne. Ta ich relacja z krowami jest wyjątkowa. Był kiedyś taki u mnie właśnie młody wojownik, który fantastycznie tłumaczył dla polskiej misji medycznej rozmowę lekarza z pacjentami. I pamiętam, kiedy nam ogłosił, że to jest jego ostatni dzień naszej współpracy, bo jutro wyjeżdża i jedzie do Europy, bo ma narzeczoną w Europie, ta narzeczona jest w zaawansowanej ciąży. Więc on jedzie na długi czas, bo chciałby być przy porodzie i być przez ten pierwszy rok z dzieckiem. No to wszyscy, wow, super, gratulujemy, to się na pewno bardzo cieszy, że Europa, dziecko, nowe życie. Ja mówię, no tak, cieszę się bardzo. I to nie jest tak, że oni wszyscy chcą do tej Europy, to jest nieprawda. I on tak mówi, no tak, cieszę się, ale ja wiem, że, bo on już bywał wcześniej w Europie, że no wiem, że to jest piękne, ale też jest właśnie bardzo dużo trudności tutaj do życia i to nie jest taka kraina mlekiem i miodem płynąca, jak to się ludziom wydaje. I cieszę się oczywiście na tą rodzinę, na to życie, ale będę też bardzo smutny. Jak to smutne? Dlaczego? Dopytują lekarze. Mówi, no bo będę bardzo tęsknił za moimi krowami. No wzruszył nas bardzo. Wielki wojownik, dwumetrowy facet, prawda? I z taką żywnością nam o tych krowach powiedział, że my wszystkie żeśmy kobiety zbiły. O, za serce, żeśmy się złapały z takim oddechem, więc to jest ich sposób myślenia. Pamiętam też taką drugą historię, jak krowa w domu, do którego przyjechałam, taka starowinka, padła ze starości. I pamiętam, ten Masaj był tak przejęty tym, że tej krowy nie ma. I tu nie chodziło o to, że on stracił pieniądze. To nie było w ogóle w kontekście materialnym. On tak przeżywał śmierć tej krowy, jak najbliższego przyjaciela. I pamiętam, jak mu tłumaczyłam, zobacz, masz tyle zdjęć, ona cię kochała. Wiedziała, że ty ją kochasz bardzo, tą krowę. Czuła się przez ciebie zaopiekowana. I to byłeś naprawdę bardzo dobrym tutaj Masajem, wojownikiem, opiekującym się nią. Masz przepiękne zdjęcia, wspomnienia. Tak kiwał tą głową, mówił, nie, bo ja poznałem tą krowę, jak byłem taki mały. I to tak pokazywało tą relację tego człowieka z przyjacielem, z kimś więcej niż zwierzę, a nie tylko, że no, jedzenie, czy praca, czy pieniądz, tak? No, niesamowite to jest.

0: marycha mama.
1: No więc właśnie, kiedy mamy poranek, to wszyscy rano wraz ze wschodem słońca jesteśmy bardzo blisko równika, więc mamy równo nas 12 godzin nocy mniej więcej i dnia, plus minus tam kilkanaście minut, więc rano ludzie, no też jest niewygodnie spać na tych łóżkach, im też jest niewygodnie, wszyscy się szybko budzą i najpierw idzie się oglądać krowy. Patrzy się, czy jak one się budzą, czy nie mają gorączki, czy któraś nie kuleje, czy któraś nie jest smutna. Oni czują emocje, wiedzą dokładnie, potrafią głosy naśladować, kiedy krowa jest szczęśliwa, kiedy smutna, kiedy się boi. Wszystko doskonale czytają, jeżeli chodzi o emocje. I zastanawiają się, co wtedy dalej zrobić. Kobiety zaczynają dojenie tych krów, które mogą być wydojone. Wiadomo, że to musi być krowa, która ma cielaka. Więc wtedy robi się tak, że się wyciąga się cielaka z domu, bo cielaczek najczęściej śpi albo z rodziną, albo w jakimś małym tam takim szałasiku. I kiedy takiego cielaka zaprowadzi się do kręgu, pobudza się laktacja, daje się mu powstać z minutkę tego mleka, po czym się go uwiązuje przed łbem matki krowy, matka go trochę gdzieś tam liże, ale nie daje mu się dostępu do wymienia i wtedy masajka zdaje odrobinę mleka. Jeżeli z jednej krowy udoi 200 ml mleka, to jest dużo. Nam się wydaje, że masajowie mają dużo mleka i oni się tak tym mlekiem objadają. Dlaczego oni serów nie robią, śmietany, bo nie mają. Jak mają 5 takich krów do wydojenia, to na 10-osobową rodzinę, co to jest litr mleka? To jest nic. To jest troszkę dodatek. To się ani najeść, ani napić tak naprawdę. Więc te prace troszeczkę trwają, później się tego cielaczka jeszcze na chwilę do mamy daje. Te krowy wyprowadza się z tego kręgu na pierwsze pastwisko przy domu i się przygląda. Po prostu się im przygląda, w jakiej one są formie. To jest czasami też moment, kiedy tym krowom się do ręcznie zrobionego w drzewie, w pniu drzewa takiego koryta wsypuje sól, żeby krom lepiej się funkcjonowało. No i około godziny 9-10 rano nastoletni chłopcy albo dorośli wojownicy, zależy kto jest w domu, zabiera duże stado na właśnie te kilkunastokilometrowe wypasy pojenia i idą na cały dzień. Wracają do domu około godziny 18:30, czyli są no te 8-9 godzin w trasie z tymi krowami. Nie zabierają ze sobą wody, nie zabierają ze sobą żadnego jedzenia. Często na trasie nie ma dla nich wody do picia też, no bo dla nikogo nie ma. Są przegrzani, wymęczeni, przewiani wiatrem, przychodzą do domu i nic na nich nie czeka. Nie ma herbatki, zaparzonego, gotowanego jedzenia, bo kobiety w tym czasie też miały często swoje zadania, chociaż jest duży mit, że te kobiety są takie przepracowane, one tak dużo działają. Nie, dlatego że ich jest dużo. I teraz to jedna raz na jakiś czas pójdzie po patyki, raz tam na 10 dni, inna pójdzie gdzieś tam wybrać te rzeczy, to cały dzień spędzić z babami gdzieś tam przy wodzie i się bawi dobrze. Przepracowana naprawdę nie jest, no tyle, że ta droga i to czekanie. Ktoś inny przyniesie trochę tej wody. Jak mają osiołka, to na tym osiołku jeszcze sobie tej wody dowiezie. To ma wtedy na kilka dni, więc to nie jest tak, że codziennie po tą wodę musi iść. Jeżeli masz to szczęście, że tej wody jest gdzieś tam troszkę bliżej. No i będą się wyręczały dziećmi. To małe dziewczynki bardzo często pójdą pod te patyki, pod tą wodę, czy wyszorują piaskiem garnek do ugotowania i zajmą się małe dzieci też tym wypasem zwierząt blisko domu, kóz, owiec. Więc dorośli nie są bardzo przepracowani, to mężczyźni są bardziej przepracowani niż kobiety, bo jest ich mniej. Statystycznie na jednego wojownika przypada więcej żon, wielożeństwo, bo jest po prostu więcej kobiet niż mężczyzn i to oni robią te zagrody, ogrodzenia, idą na te wypasy, to pojenie, więc oni są w większym działaniu niż kobiety w ciągu dnia i więcej pracują, są bardziej zmęczeni. I kobiety zazwyczaj czekają oczywiście na powrót krów, jak te krowy wracają, czy małe, czy duże, to wszyscy znowu się gromadzą i obserwują. Jest pytanie, jak było, czy liczą, nie potrafią policzyć 1, 2, 3, 5, 10, że mam wszystkie krowy, tylko patrzą i są w stanie powiedzieć, aha, nie ma tej czerwonej, nie ma tej czarnej, nie ma tej smutnej krowy, gdzieś tam się mogły zgubić, więc bardzo często się podejmuje jeszcze takie wieczorne poszukiwania, gdzieś tam po szlaku idą, szukają, dzisiaj potrafią zadzwonić do sąsiadów i spytać, czy na rozdrożu moje 3 krowy nie poszły do ciebie, do zagrody, więc starają się znaleźć te swoje zwierzęta i jeżeli jest możliwość, to je przyprowadzają do domu, a jak nie, to się domawiają, to jutro gdzieś tam w trasie się z tymi krowami wymienimy i odzyskamy swoje stada. Więc jest taka kontrola. I nawet jak widzą, że krowa jest chora, wymaga jakiegoś zabiegu weterynaryjnego, to i tak nie podejmą działania. Myślą, że mogą to przeczekać. Masajowie kochają czekać.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
8: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
9: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
10: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
0: Reklama.
11: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
12: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
11: O sobie.
12: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
0: kiedy przeczekają Masajowie ten moment właśnie wieczornego oglądania krów, to dopiero wtedy kobiety bardzo często są zdziwione, że to jest ten czas, że może by coś ugotować. I wtedy odkrywają, bo ten już na przykład kukurydza była niezmielona i nie mają mąki. I nic nie gotują, no bo nie ma. Jak rano gotowała, o ile gotowała kobieta i zobaczyła, że wsypuje ostatnią porcję soli, to nie zapamiętała tego ważnego szczegółu i wieczorem nagle jest odkrycie, że nie ma soli. I zaskoczone. One są zawsze tak cudownie, uroczo zaskoczone czymś, czego nie... Albo, że nie ma herbaty. No była, no rzeczywiście rano gotowa ostatnią i nie ma. Ojej. To czasami bywa dla nas frustrujące, ale są też takie momenty, kiedy się dłużej, że to naprawdę zaczyna bawić. I człowiek sobie siedzi na tym hamaku przede mną i mówi, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Co za czeski film tutaj? Nikt nic nie wie. Te kobiety przygotowywują wtedy posiłek. Jest to mąka kukurydziana, tak jak wspomniałam, gotowana. Jeżeli są pieniądze w domu i jest ta herbata, to ugotują w osobnym garnku herbatę. Jeżeli jest mleko, to dodadzą do tej herbaty mleko. Jeżeli udało się kupić w miasteczku, to jest nowością dużą, na przykład korę cynamonu, albo goździki, albo kardamon, to dodają. Jeżeli nie, no to będzie tylko herbata. O zgrozo, z ogromną ilością cukru. Cukier jedzą na potęgę i pamiętam kiedyś, jak mnie poprosili pierwszy raz, jak ich zapytałam, co by chcieli w prezencie na święta, to oni w ogóle nie rozumieli pojęcia prezentu. Jak wytłumaczyłam, to bardzo skromnie powiedzieli, że no cukier, to by jest takim marzeniem, jakby się udało worek tego cukru, 25 kg kupić, to oj, to marzenie po prostu wielkie całej rodziny. Więc proszę bardzo, kupiłam ten worek cukru, chociaż sama cukru nie używam. Jak bardzo byłam zdziwiona, kiedy po 2 tygodniach usłyszałam, że 25 kg cukru właśnie im się skończyło. 10 osób zjadło w niecałe 2 tygodnie 25 kg cukru. Jak to jest możliwe, kiedy oni nie jedzą w ciągu dnia, nie piją, po prostu tak bardzo potrzebują energii, czegokolwiek. No cukier szybko nas do siebie przyzwyczaja, więc no po prostu garściami ten cukier wyjedli. I dodawali go też w ogromnych ilościach do herbaty. Pamiętam kiedyś też Masajom opowiadałam o cukrzycy, bo też widzę te takie spadki energetyczne, jak oni im dostają tej śpiączki takiej cukrzycowej po takiej herbacie kilka godzin później. I starałam im się wyjaśnić, że właśnie ten cukier jest tutaj powodem tego. No to argumentem był, przecież wszyscy piją w miasteczku, co ja się tam znam, who say that, że ten cukier szkodzi. I ja wtedy wyjęłam zdjęcia z takie, które mam z mojej pracy zawodowej, też właśnie ran cukrzycowych, ludzi po amputacjach, takie najgorsze zdjęcie, jakie miałam, i oni tak się przyjęli, przeglądali, zasłaniali oczy i drżącą ręką zmniejszali dawkę cukru na kubek tego płynu, który tam pili. Zamiast 8 łyżek to było 7 i mówili, że już mają mniej cukru. Także no, edukacja jest im też bardzo potrzebna. No tak jak wspomniałam, to są prości ludzie, nie czytający, nie piszący, reagują bardzo w taki sposób pierwotny na te rzeczy, które na swojej drodze gdzieś tam różnymi drogami napotykają. I tak jak my też bardzo często bezwiednie po prostu coś kupują, nie myśląc, nie znając jakby tego, jak te rzeczy później na nich będą oddziaływać. Kiedy Masajki nagotują wieczorem tej herbaty, nagotują tej mąki kukurydzianej tak na sztywno, czasami ugotują taki sosik warzywny na 10 osób, 2 małe pomidorki, 0,5 małej czerwonej cebuli, 2 malutkie ziemniaczki, to przysmażą na łyżce tłuszczu, zrobi się coś takiego, taka emulsja jak ketchup taki domowy, pyszne to jest, no tylko wiecie Państwo, no z takiej małej ilości to tak jakbyśmy jedną chochelkę od rosołu miały po prostu takiego czegoś pysznego, to jest jak przyprawa do tego jedzenia, więc to się tylko delikatnie zamacza tą kulkę, porcję, którą się trzyma w ręku, mąki kukurydzianej dla smaku, a nie żeby się tym najeść czy pojeść. No i wieczorem oczywiście zanoszą to do chałupy. W chałupie wojownik nie może zejść sam, czyli musi przyjść jakikolwiek sąsiad, żeby przynajmniej było ich dwóch. Umyją te ręce, zjedzą sobie to jedzenie, reszta zostanie wyniesiona i dojedzą inni. Ale to nie jest też tak, że najpierw jedzą mężczyźni, a resztę jedzą dzieci. To tak nie jest, czy kobiety, bo kobiety gotują sobie osobno. Mają drugie ognisko i kobiety w tym samym czasie jedzą swoje ugotowane, a to, co zostanie, to dla tych, którzy są głodni, czyli chłopcy, którzy, tak jak w Polsce, po prostu żołądek bez dna, ile by porcji nie dostali, to zjedzą i 5 porcji, 7 po prostu, no wiadomo, jak pracuje się intensywnie, to też i rośnie, to zapotrzebowanie na jedzenie jest większe, No i też to jedzenie dostają psy, o które Masajowie bardzo dbają i lubią mieć psy, bo one chronią. Dają sygnały, ochraniają przed wężami, zwierzętami. No, to jest prawdziwy przyjaciel każdego chłopca w buszu. Pozwala się zdrzemnąć na przykład. Jak taki chłopak się położy, zdrzemnie, a wąż się zbliża, to pies go w tym momencie zabezpiecza przed ogromnym niebezpieczeństwem. Więc te zwierzęta też są karmione mąką kukurydzianą, na którą bardzo czekają. I później te garnki się zestawia, bo jest ciemno, nikt ich nie myje. I jeżeli te garnki zostaną w domu, to one są źródłem robactwa, które i myszy, i szczurów, i wszystkiego tego, co lgnie do tych resztek jedzenia. Więc w masajskim domu pod sufitem z gałęzi, z gliny po prostu tętni życie. To są hordy myszy, hordy takich karaczanów, to się chyba w Polsce nazywa, pluskwiaki, takie robaczki. No po prostu to jest przerażające. Tego jest bardzo dużo. Ja sobie nie zdawałam sprawy, jak dużo, do momentu, kiedy właśnie przy jednym z projektów ściągaliśmy taki tradycyjny dach z lepianki, żeby zrobić metalowy. I jak ściągaliśmy tą ostatnią fazę, to było przez kilka minut taka rzeka po prostu ogromna tych czarnych robali uciekała. To nie było, że dwa. To były miliony tych robali. To była czarna, ogromna, dwumetrowa rzeka słonąca po całej ścianie domu, uciekająca gdzieś tam w ziemię. Przerażający widok. Kury nasze po prostu to nigdy nie miały takiego dnia. McDrive taki po prostu na wysokich obrotach dla nich. To był najszczęśliwszy dzień dla naszego drobiu. A dla mnie to było przerażające, bo odkryłam, jak tego po prostu robactwa było wiele. To mi dopiero uzmysłowiło, gdzie ja przez 4,5 miesiąca żyłam, bo w takiej tradycyjnej masajskiej lepiance do momentu ukończenia budowy mojego domu funkcjonowałam przez 4,5 miesiąca. To nie jest taki kilkudniowy wakacyjny wyjazd survivalowy dla naszych tam panów, prawda, drwali wystylizowanych, bo wielu panów wystylizowanych drwali, jaki to niesamowity survival tam z tymi maczetami, kosami i tymi wszystkimi superfiltrami wyczesanymi, to w buszu by się trochę zdziwili. Myślę, że wielu z nich nie dałoby rady pobyć w takim tradycyjnym masajskim domu, bo siadają wtedy tak na brzegu tej lepianki, tego łóżeczka w lepiance i tak ludzie się trochę kurczą i wtedy te wszystkie, jaki to jest macho, tak trochę uchodzi różnymi, prawda, otworami przy wzdychaniu i nie tylko. Widuję takie różne sytuacje, które też mi pokazują, jakie my mamy o sobie mniemanie, jacy to my nie jesteśmy super, bo mamy gadżetów dużo. W momencie, kiedy się te gadżety wyłączają, bo nie ma prądu i nie ma jak ich podładować, to w tym momencie cała nasza kompetencja i nasza umiejętność poradzenia sobie w buszu ginie. Ja spokojnie mogę powiedzieć, że jestem w stanie przeżyć w buszu sama bez Masajów i sobie poradzić, natomiast i to potrafiłam od samego początku dzięki mojemu dzieciństwu, bo i znajdę jedzenie i sobie zorganizuję różne rzeczy, włącznie nawet z szałasem. Ale no, wiele osób, którym się wydaje, że coś tam u survivalu bawią się w jakieś takie tematy, no to bawią się w gadżeciarstwo, a nie w umiejętność takiego autentycznego przetrwania w warunkach, gdzie ograniczony jest naprawdę dostęp i do wody pitnej, i do jedzenia, i do czegokolwiek, do jakiegokolwiek narzędzia.

wracając do tego, co jest w masajskim domu, no to kiedy chłopcy idą na wypas z krowami, to nie jest tak, że oni są bardzo skoncentrowani na tych krowach, bo to są bardzo często dzieci. Więc robią sobie zabaweczki, a to z jakiejś gałązki, a to znajdą narość, która przypomina łeby byka z rogami i urządzają sobie walki. Albo ponieważ podglądali wcześniej, jak się zachowują kozły, to na czworakach na siebie napierają jak koziołki i bodą się głowami tak długo, aż któryś po prostu prawie wymiotuje i traci przytomność. Albo jak znajdą sobie ze dwa patyczki nakrętki od butelek plastikowych w buszu, to sobie zrobią mini jeździdełka, które patykami posuwają. Albo znajdą dzikie pszczoły z miodem, więc próbują to zdobyć. Albo robią sobie jakiś łuk albo proce i bawią się w polowanie. No jak to dzieci. Starsi chłopcy mniej się bawią, są już bardziej skoncentrowani na tym, żeby właśnie tym nożem robić sobie bardziej wyszukaną broń, czyli rungu masajskie. To jest taka pałka na długiej rękojeści, zakończona bardzo często takim ostrzejszym wypustkiem. To się robi wszystko z jednego kawałka twardego, elastycznego drewna. Służy to do tego, żeby w razie ataku dzikiego zwierzęcia ostatecznie najpierw się rzuca taką pałką, i żeby odstraszyć zwierzę, no ale ostatecznie też, żeby uderzyć w czaszkę i ją rozłupać. To jest też świetne narzędzie do otwierania twardych orzechów, do takiego funkcjonowania właśnie gdzieś tam technicznego w domu. Jest to wielofunkcyjne narzędzie. Robią sobie te pasterskie kije, którymi później strącają różne rzeczy z drzewa, którymi mogą sobie gałęzie z cierniami z drogi usunąć, którymi mogą też no, rzucić w jakieś zwierzę też no, do walki, gdyby przyszło, to potrafią. I szkolą się też oczywiście w takiej walce, ale jest to bardzo nieformalne. Po prostu jak każdy chłopak uczy się swojego ciała, panowania nad narzędziami, które ma. No i tak się dzieje do momentu, kiedy chłopak kończy 15, 16, ale czasami nawet i 20 kilka lat, bo w życiu Masajów bardzo ważne są ceremonie i dla nas te ceremonie są niezrozumiałe. Sama miewam taką złość, że kurczę, to nie mają pieniędzy na tą edukację, na ten mundurek szkolny, na tego lekarza dla babci, dla dziadka, na naprawienie czegoś, na kupienie sobie, nie wiem, solaru, ale na ceremonie zawsze znajdą pieniądze. Jest we mnie jeszcze nawet do dzisiaj, pomimo ogromnego szacunku do ich kultury, pomimo zrozumienia wielu przyczyn, to czasami się łapię na tym, że tak nie do końca po prostu jest we mnie taka zgoda na to, bo tych ceremonii u nich jest bardzo dużo. No ale właśnie, jakie my mamy prawo oceniać ich życie? Czy kiedykolwiek żyliśmy w ich środowisku z ich problemami? No nie, my żyjemy po swojemu, więc zajmijmy się sobą. A nie wchodźmy ludziom w ich życie i nie narzucajmy im naszej woli, bo oni mają zupełnie inne spojrzenie świata, inne problemy, inne możliwości, inne potrzeby niż my. I uszanujmy to, że właśnie ten kubek, o którym mówiłam w jednym z poprzedniejszych nagrań, że my widzimy z innej perspektywy niż ktoś inny. I coś, co dla nas jest bezsensowne, dla nich jest podstawą ich życia, kultury, bo tak trzeba zrobić, bo jak nie, to nie wiadomo co, ale tak trzeba zrobić. Kiedy też jest to ta ceremonia przejścia, to wtedy chłopak staje się właśnie mężczyzną i on jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko swojej rodzinie, ale plemieniu. Więc jeżeli się zgubi dziecko w buszu, to on będzie wzywany. Jeżeli ktoś umrze, to on będzie z innymi wzywany do kopania grobu. Jeżeli będzie potrzeba stanąć w obronie terenu, bo ktoś próbuje im wycinać ich busz, to on będzie do tego wezwany. Ale wtedy też bardzo często już przestaje pracować tak codziennie z krowami, bo na jego miejsce są ci młodsi. Tam jest odwrócony system opieki. Nam jest to trudno zrozumieć i my się tak często też śmiejemy, że ojejku, albo tak tragizujemy, że 3-letnie dziecko już do pracy z nożem, w buszu, węże i to tak histeryzujemy znowu i mówimy, że my mamy lepiej. Ale drodzy Państwo, 3, no powiedzmy na 23 lata nie pracuje, ma 20 lat pracy, gdzie się dużo bawi. Jest dzieckiem, chłopcem, w buszu i nie ma też takich konsekwencji, jak zgubi tą kozę czy krowę,

nikt go tam jakoś niesamowicie nie będzie karał, no po prostu tak tam jest. To jest takie normalne, codzienne, zdarza się każdemu. I taki chłopak, jak zostaje wojownikiem, to jest estyma, to jest nobilitacja, to jest już piękne ubranie, to jest życie, to są masa i parte, to są tańce, śpiewanie, to jest poszanowanie. I on tak sobie żyje do emerytury. Jeszcze w międzyczasie 4 albo 7 żon, 60 dzieci, 200 równocząt, żyć, nie umierać. A my im będziemy mówić, jak się lepiej żyje, jak sami 40 lat na etacie po 8 godzin dziennie, codziennie z nienawiścią do naszych strasznie durnowatych szefów i jeszcze głupszych kolegów i koleżanek z pracy w takiej złości, gniewie, a później przechodzimy na emerytury, z których ledwo co możemy żyć, to my wegetujemy i robimy sobie mękę studiów i pracy zawodowej przez kilkadziesiąt lat, a będziemy ich pouczać, że to oni źle żyją? Ha, zastanówmy się, czy my mamy rzeczywiście taki raj zawodowy, bo kto tu jest fańszy? Czy my? Czy może jednak ich styl życia daje więcej luzu i szczęścia w życiu, pomimo tego, że no nie mają tych wszystkich tak zwanych dóbr materialnych? Bardzo Państwu dziękuję i zostawiam Państwa z tą właśnie refleksją, żeby z jednej strony doceniać to, co mamy, czyli wodę, światło, ale też, żebyśmy się zastanowili, czy to, w jaki sposób żyjemy, rzeczywiście daje nam szczęście. Dziękuję. Renata Madziara. Do zobaczenia na stronie Polka wśród Masajów.

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
2: Bonton Radio.

0: po wypadku na Węgrzech ruszyły przesłuchania pierwszych świadków. Podejrzano o sabotaż gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji. Iga Świątek wróciła do świetnej formy. Dziś z dużą lekkością wygrała w Cincinnati kolejny mecz. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczyła tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
1: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
0: Węgierski sąd aresztował kierowcę autokaru na miesiąc. Do 18 września usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W wypadku zginęło 12 osób. Ukrainiec podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream został złapany w Chorwacji. Nie wiadomo jeszcze, kiedy aresztowany w chorwackiej Puli mężczyzna zostanie wydany władzom Niemiec. Władimir Rzet został zatrzymany przez chorwacką policję na podstawie wydanego przez niemiecki sąd europejskiego nakazu aresztowania. Jest podejrzany o uczestnictwo 4 lata temu w dywersyjnych zamachach na bałtyckie gazociągi Nord Stream. Na półwyspie Istria przebywał według nieoficjalnych informacji niemieckich mediów jako konsultant przy filmowej produkcji na temat podwodnych akcji. To jest już drugie aresztowanie ukraińskiego nurka. W zeszłym roku zatrzymano go w Polsce, ale został zwolniony i uniknął deportacji do Niemiec. Teraz o jego przyszłości zadecyduje postępowanie ekstradycyjne przed chorwackim sądem. Optymistyczne wyniki szczepionki do walki z czerniakiem poprawiły notowania firm farmaceutycznych. Akcje Moderny i Merka wzrosły po publikacji nowych danych. Spersonalizowana szczepionka na czerniaka oparta jest na technologii mRNA, a w połączeniu z immunoterapią ma istotnie wydłużać czas przeżycia pacjentów bez nawrotu czerniaka. Do większości nawrotów dochodzi w ciągu 2-3 lat od usunięcia zmiany na skórze. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Paris, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, o czym Przemysław Pozowski.
2: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek, ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1, no ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
0: O półfinał Świątek zagra już jutro albo z Jeleną Rybakiną, albo z Dianą Schneider. Jutro burze możliwe na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a przez cały dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na termometrach spore różnice, do 31 stopni na południu, w centrum 24, a na wybrzeżu 19.
3: Słuchacie

Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra.

0: Ser, który może prowadzić do listeriozy, wycofywany ze sklepów. Rząd chce zmienić zmiany w wysokości progu podatkowego. Rekordy frekwencji na jedynej w Europie plaży z podziałem na płeć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed partią sera zanieczyszczonego bakterią listeria ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny, który wydał ostrzeżenia w tej sprawie. Spożycie takiej żywności może prowadzić do choroby listeriozy, szczególnie niebezpiecznej dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Wadliwa partia produktu jest wycofywana ze sklepów Carrefour Polska. Pełna nazwa sera to ser Gałka z Zakopanego. Na stronie GIS-u można sprawdzić szczegóły wycofywanego produktu. Zmiany w wysokości progu podatkowego i nowej stawki VAT chce wprowadzić rząd, co ma odczuć nawet 3,5 miliona podatników. Zarabiający do 130 tysięcy złotych mają płacić 12% podatku. Do 150 tysięcy dostaną nową stawkę 24%, a przekraczający 150 tysięcy złotych 32%. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na zmianach proponowanych przez rząd najbardziej skorzystać mają najlepiej zarabiający.
1: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej, więc nasze wyższe zarobki nie oznacza, że my faktycznie więcej w portfelu mamy o ten wskaźnik, który zarabiamy, gdyż więcej płacimy podatku.
0: Dodawał Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu. W tym roku taka sytuacja czeka już co 7 podatnika. Za te zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 złotych rocznie oraz na lepiej zarabiający ryczałtowcy. Minister finansów twierdzi, że dlatego zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy. W wieku 102 lat zmarł ostatni żyjący w Polsce uczestnik bitwy o Monte Cassino, żołnierz 12. Pułku Ułanów Podolskich 2. Korpusu Polskiego, podporucznik Józef Kowalczuk, o czym informuje zachodniopomorski zarząd wojewódzki. Po powrocie do Polski zasłużony polskim mundurowy mieszkał i spędził ostatnie lata w Orawce w powiecie nowotarskim i tam właśnie odbędzie się uroczystość pogrzebowa za 2 dni. Jedyna w Europie plaża z podziałem na płeć bije rekordy popularności. Ponad 100 tysięcy osób odwiedziło od początku lata plażę w Trieście, na której kobiety i mężczyźni odpoczywają oddzieleni murem długości 74 metrów. Miejscowa prasa informująca o rekordzie podkreśla, że mieszkańcy z dumą bronią obowiązujących tam historycznych zasad. Kobiety mogą przebywać z dziećmi, ale przechodzenie na drugą stronę nie jest dozwolone. Plaża działa od 1903 roku. Iga Świątek idzie, miejmy nadzieję, po wygraną. Dziś Cincinnati awansowała do ćwierćfinału, pokonując francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. Polka na turnieju w USA trafiła prosto z Toronto, gdzie wywalczyła swój pierwszy w tym roku tytuł. Mecz o półfinał. Polka zagra już jutro albo z Jeleną Rybakiną, albo z Dianą Schneider. Aż 31 stopni jutro na południu Polski, do 24 w centrum, najchłodniej na wybrzeżu, 19 stopni zaledwie. Zachmurzenie duże w całym kraju, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu też możliwe w całym kraju, a burze możliwe na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie.
2: Bon Ton Radio na 104.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Yes. Come on.